0: Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Dziś czwartek to 18 dzień czerwca, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne w ataku dronów na obwód rostowski w południowej Rosji. Według lokalnych władz po uderzeniu wybuchły pożary w dwóch obiektach komercyjnych. Na razie nie podano szczegółów dotyczących skali zniszczenia ani charakteru zaatakowanych budynków. Porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zakłada m.in. otwarcie cieśniny Ormus, czasowe zawieszenie amerykańskich sankcji na irańską ropę oraz rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji dotyczących irańskiego programu atomowego. Dokument przewiduje także odblokowanie irańskich aktywów i program odbudowy gospodarki tego kraju. Jak informowaliśmy w faktach, porozumienie mieli podpisać prezydenci obydwu państw. Teheran przekazał, że planowana na piątek ceremonia podpisania dokumentów w Szwajcarii została odwołana, choć negocjatorzy obu stron mają kontynuować tam rozmowy. Wielki sport i mistrzowskie zmagania w świecie piłki nożnej, bo Anglia i Gana zwycięsko rozpoczęły rywalizację w grupie L tego mundialu. Anglicy pokonali Chorwację 4-2 i to mimo remisu po pierwszej połowie, a Gana wygrała z Panamą 1-0, zdobywając bramkę w ostatnich minutach doliczonego już czasu gry. Po pierwszej kolejce oba zwycięskie zespoły mają po 3 punkty. Na czele tabeli znajduje się jednak Anglia dzięki lepszemu bilansowi bramek, a Chorwacja i Panama pozostają bez punktów. W następnej serii spotkań Anglia zmierzy się z Ganą, a Panama z Chorwacją. Radny Koalicji Obywatelskiej i lekarz Dawid Kacprzyk został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie. Według medialnych doniesień w czasie specjalizacji miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Z kolei portal Zero podał również, że lekarz miał poza kolejnością organizować badania dla działaczy swojej partii. Szpital zapowiedział skierowanie zawiadomienia do prokuratury, a sprawą z urzędu zajmą się także śledczy. W związku z ujawnionymi informacjami Naczelna Izba Lekarska chce rozmawiać z premierem o zmianach, które mają wyeliminować, jak określono, patologie w systemie ochrony zdrowia. Z rzecznikiem Izby Jakubem Kosikowskim rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinertz.
3: Przez niejednorodne wyceny leczenia poszczególnych pacjentów, chorzy są dzieleni na tych, których opłaca się leczyć i na tych, których nie. Dlatego szpitale dobierają oddziały nie pod potrzeby społeczeństwa, tylko tak, żeby przetrwać finansowo. A na tych najbardziej opłacalnych oddziałach pracują lekarze z rekordowymi fakturami.
4: To nie jest ewenement w takim aspekcie, że to jest jeden przypadek, bo takich lekarzy w skali kraju będzie pewnie kilkuset, którzy zarabiają takie pieniądze. Większość się zarobi, że tak powiem, uczciwie, bez pleców, nazwijmy to, politycznych.
3: Mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, który dodaje, że w rozmowach nad zmianami w systemie potrzebna jest praca ponad politycznymi podziałami i poza samorządami medycznymi, premierem, ministrami zdrowia i finansów do stołu powinien usiąść prezydent i przedstawiciele opozycji.
1: Uwaga, uwaga, odchodzą upalne dni. Może jeszcze nie dzisiaj, ale już na przykład na zachodzie Polski bardzo ciepło. W Słubicach ponad 19 stopni. Najchłodniej w tej chwili w Kielcach i w Zamościu 7,5 stopnia. U nas, no, w wielu miejscach dwucyfrowy wynik się pojawił. Co czeka nas w ciągu dnia? Ano, zdecydowany wzrost temperatury. Najprzyjemniej w komforcie termicznym na Podhalu, na Lubelszczyźnie do 23, a generalnie na południu Polski nawet 25-26 stopni ma się pojawić. Kolejne dni mają być cieplejsze, informują synoptycy. Ciśnienie w miarę stabilne, biometr na razie obojętny.
5: Czas na środowe podsumowanie najważniejszych wydarzeń z Puław i okolic. Sprawdzamy, co przyniósł 17 czerwca. Coraz mniej mieszkańców Puław zgłasza swoje pomysły do budżetu obywatelskiego. W tegorocznej edycji do Urzędu Miasta wpłynęły 33 projekty. To mniej niż rok temu, gdy zgłoszono ich 54 i ponad dwa razy mniej niż w edycji na 2025 rok. Jak tłumaczą urzędnicy, może to wynikać z faktu, że wiele pomysłów zgłaszanych w poprzednich latach zostało już zrealizowanych lub jest obecnie w trakcie realizacji. Część mieszkańców nie decyduje się też na ponowne składanie projektów, które wcześniej nie zdobyły wystarczającego poparcia lub odpadły podczas weryfikacji. Mimo mniejszej liczby zgłoszeń magistrat ocenia tegoroczną edycję pozytywnie. Wśród propozycji znalazły się zarówno projekty inwestycyjne, jak i pomysły dotyczące wydarzeń kulturalnych, zajęć edukacyjnych czy sportowych. Teraz wszystkie wnioski przechodzą ocenę formalną i merytoryczną, a listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy w sierpniu. Pozostajemy przy lokalnych działaniach społecznych, ale tym razem skierowanych do zwierząt. 6 tysięcy złotych wsparcia trafi na działania związane z opieką nad kotami wolno żyjącymi w Puławach. Dofinansowanie otrzymała grupa bracia Mniejsi i Więksi, działająca przy Stowarzyszeniu Przeszłość Przyszłości. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie m.in. finansowanie zabiegów kastracji i chipowania zwierząt oraz wsparcie osób, które społecznie opiekują się kotami na terenie miasta. Jak szacują organizatorzy, pod opieką wolontariuszy znajduje się obecnie ponad 300 kotów, z czego około 100 przebywa na terenie grupy Azoty Puławy. Projekt ma pomóc w ograniczaniu bezdomności zwierząt i poprawie ich warunków życia. Tymczasem osoby niepełnosprawne z powiatów puławskiego, ryckiego, lubartowskiego i opolskiego mogą skorzystać z bezpłatnego programu aktywizacyjnego przygotowanego przez Stowarzyszenie Przeszłość Przyszłości. No, projekt skierowany jest do osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Uczestnicy wezmą udział m.in. w treningach kompetencji społecznych, warsztatach mentoringowych oraz zajęciach wspierających rozwój osobisty i zawodowy. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie samodzielności, pewności siebie oraz aktywności społecznej i zawodowej uczestników. Zapisy trwają, a liczba miejsc jest ograniczona. O szczegółach doczytacie na stronie Stowarzyszenia Przeszłość Przyszłości. A teraz wiadomość, na którą czekało wiele rodzin ze Zwolenia. Nowy miejski żłobek jest już gotowy i we wrześniu przyjmie pierwszych podopiecznych. Aktualnie trwa rekrutacja. Rodzice i opiekunowie małych dzieci mogą składać dokumenty osobiście w Zwoleńskim Urzędzie Miasta. Zgłoszenia są przyjmowane w pokoju numer 47 w godzinach pracy ratusza. Jest na to czas tylko do 26 czerwca, czyli do następnego piątku. Z końcem miesiąca dokumenty przeanalizuje komisja rekrutacyjna. Listę dzieci zakwalifikowanych do żłobka poznamy 1 lipca, a w drugiej połowie miesiąca zaplanowano podpisywanie umów z dyrekcją placówki. Dodajmy, że żłobek miejski w Zwoleniu powstał tuż obok miejskiego przedszkola numer 1 i jest w nim miejsce dla 60 dzieci w wieku do lat 3. A teraz zmieniamy temat i przesiadamy się na rowery. Do końca rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski pozostały jeszcze 2 tygodnie, a mieszkańcy Puław nie odpuszczają walki o zwycięstwo. Po półmetku zmagań miasto zajmuje 2. miejsce, a rowerzyści mają na koncie już ponad 233 tysiące przejechanych kilometrów. W akcję angażują się też grupy, które szykują dla uczestników coś ciekawego, mówi Natasza Wysocka, dyrektor galerii przy ulicy Zielonej, jednej z puławskich galerii.
0: Galeria angażuje się w projekt Rowerowej Stolicy Polski. Jest to w naszej ocenie projekt, na który warto było zwrócić uwagę, ponieważ czym jest rower? Rower to jest sposób na życie, to jest przede wszystkim zdrowie, to jest również spędzenie bardzo dobrze czasu wolnego, czasu z przyjaciółmi, czasu samodzielnie. Tutaj Puławy są przepięknie położonym miastem z idealnym połączeniem z innych miast. Tak? Mamy bardzo dobre połączenie z Warszawą, z Lublinem. Mamy przepiękne tereny tutaj wokół, mamy przepiękną Wisłę, wozy lesowe, także na wycieczki rowerowe idealne miejsce w mojej ocenie.
5: Rywalizacja zachęca do ciągłego zaangażowania nie tylko rowerzystów.
0: 2. rok z rzędu dostaliśmy honorowy patronat prezydenta miasta Puławy, co jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. I w ubiegłym roku akcja, że tak powiem, została uwieńczona największym sukcesem, jakim mogła być uwieńczona. Puławy zdobyły 1. miejsce, tytuł Stolicy Rowerowej Polski. I no myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna zabawa, nie tylko dla młodzieży, ale również i dla dorosłych. Także w tym roku no, nie mogło być inaczej.
5: Podobnie jak w zeszłym roku, rowerzyści kręcący najwięcej kilometrów mogą powalczyć o nagrody. Do konkursu mogą dołączyć osoby, którym uda się wykręcić 300 kilometrów dla Puław.
0: Podnieśliśmy troszeczkę tą poprzeczkę, ale za to do wygrania mamy rower o wartości ponad 4000 zł. 2. nagroda to jest iPad o wartości 2000 zł. Także bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich puławian i mieszkańców okolicy do udziału w naszym konkursie. Żeby wygrać rower, wystarczy wykręcić 300 km dla Puław. Oczywiście w aplikacji Aktywne Miasta. Przyjść na rajd rowerowy, który odbędzie się 20 czerwca w sobotę z biurka o godzinie 12 przy Galerii Zielona.
5: Natasza Wysocka, dyrektor galerii przy ulicy Zielonej w Puławach, podkreśla, że konkurs ma różne kategorie.
0: 1. kategoria to jest dla osób, które wezmą udział w przejeździe rowerowym przez miasto i Osoby, które wezmą udział w przejściu przez miasto rowerem, mogą wygrać rower w wartości 4000 zł. To jest rower szosowy. Druga kategoria to jest dla osób, które nie będą mogły przystąpić 20 czerwca, nie będą mogły się zgłosić na rajd i będą jeździły dla Puław, wykręcą 300 km i w czerwcu będą miały te 300 km. Wtedy mogą ubiegać się, mogą grać o iPada.
5: A jak będzie wyglądała nagroda za trzecie miejsce?
0: Trzecia nagroda to jest voucher na przegląd roweru do naszej puławskiej rowerowni. Dodam również, że w kwietniu zorganizowaliśmy serwis rowerowy, także podeszliśmy tak kompleksowo i również żeśmy przygotowywali te rowery do sezonu rowerowego. Także ta akcja również cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
5: Każdy uczestnik może również przystąpić do zadania konkursowego. Wystarczy w dniach 20, 27 i 28 czerwca odwiedzić puławski pasaż handlowy i spróbować swoich sił w grze z łapka. Przypomnijmy, że najbliższą okazją do dołożenia kolejnych punktów będzie rodzinny rajd rowerowy Rowerowy Mistrz, który odbędzie się już w najbliższą sobotę.
0: Jeśli ktoś miałby ochotę przejechać się środkiem ulicy przez Puławy, głównym skrzyżowaniem, no to zapraszam 20 czerwca o godzinie 12 mamy zbiórkę i pod eskortą policji będziemy jechać przez miasto, zrobimy sobie taką pętelkę po mieście i zaczynamy spod Galerii Zielona i kończymy również pod galerią. I przed powrotem, i po powrocie zorganizowaliśmy również mały poczęstunek, tutaj będzie koło gospodyń wiejskich, gdzie będzie można nabyć, nie wiem, kanapkę z twarożkiem ze szczypiorkiem, wypić lemoniadę przygotowaną przez panie z koła gospodyń wiejskich Polanki.
5: W ramach rajdu uczestnicy przejadą ponad 11 km, wspierając tym samym Puławy w walce o tytuł. Tymczasem mieszkańcy południowej części regionu będą mogli pochwalić się swoimi ogrodniczymi talentami. Trwa konkurs na najpiękniej ukwiecone balkony i przydomowe ogródki. Szczegóły zna Małgorzata Kmieciak.
6: Powiatowa Rada Seniorów w Opolu Lubelskim zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie na najładniejszy balkon i ogródek przydomowy w powiecie opolskim. To okazja, żeby pochwalić się samodzielnie zaprojektowaną i wypielęgnowaną zieloną przestrzenią i żeby pokazać swoją pasję do ogrodnictwa. Zgłoszenia będą przyjmowane w czerwcu. Można je składać osobiście w opolskim starostwie albo przesłać elektronicznie na adres rada.seniorów@opole.lublin.pl. Na uczestników czekają nagrody rzeczowe.
5: O szczegółach doczytacie na stronie internetowej Powiatu Opolskiego. Z kolei w Poniatowej trwa inicjatywa, która pozwoli ocalić wspomnienia mieszkańców i historię miasta. Miejsko-gminna biblioteka publiczna zachęca do dzielenia się starymi fotografiami i pamiątkami, które mogą stać się częścią lokalnego archiwum. O tym, jakie materiały są poszukiwane, mówi Anna Dziaduch, dyrektor Miejsko-gminnej biblioteki publicznej w Poniatowej.
7: Szukamy starych fotografii, pocztówek i negatywów. Szczególnie tych pokazujących budowę fabryki i osiedla. Życie codzienne mieszkańców od lat 30., dawne ulice, szkoły, zakłady pracy, miejsca wypoczynku, a także uroczystości rodzinne, szkolne i państwowe.
5: Organizatorzy podkreślają, że każdy przyniesiony materiał to cenna część historii, zarówno tej rodzinnej, jak i całej społeczności. Zebrane materiały zostaną wykorzystane do stworzenia wystawy, która pomoże mieszkańcom w świętowaniu dwóch nadchodzących jubileuszy. W 2027 roku minie 65 lat od nadania praw miejskich Poniatowej i 90 lat od powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego, który odegrał kluczową rolę dla rozwoju miasta.
1: Witajcie w kolejnym pięknym czerwcowym dniu, 18 dzień tego miesiąca w kalendarzach, a my wracamy do muzyki wybranej dla Ciebie. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
8: Radio Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie. Powoli, powoli zbliżamy się do najdłuższego dnia w roku. Słońce dziś wstało 14 minut po godzinie 4. Punktualnie o 21 zacznie nam zachodzić, a dzień potrwa 16 godzin i 46 minut. No wiele go już nie będzie przybywało. No właśnie, bo to już 18 dzień czerwca w kalendarzach. Czwartek. Co świętujemy? Mamy Międzynarodowy Dzień Sushi. Wszystkiego pysznego. Dziś dzień zrównoważonej gastronomii i Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Jest także Światowy Dzień Raka Nerki. A na liście solenizantów Elżbieta, Marek, Amanda, Emil, Maryna, Paula, Efrem, Leoncjusz, Amant. I to tyle na dzisiaj.
1: Radio Impuls.

0: zależy z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
1: Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki. 4F, Martes Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Po reklamie.
6: W Puławach nad ranem okolice 10-11 stopni, po południu nawet 25 pojawi się na termometrach. Początek dnia dość pogodny, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie, ale dzisiaj raczej bez opadów. Podobnie ma być jutro. Sobota pełna słońca, no i też coraz wyższe temperatury. W piątek 27, 29 w sobotę, a ponad 30 może pojawić się w niedzielę.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Zachwycaliśmy się grą Messiego, który w znakomitej formie ustrzelił hat-tricka. No i wszystkie oczy zwrócone wczoraj były na inną wielką gwiazdę futbolu, czyli Cristiano Ronaldo. Ten, słyszałem taki komentarz, że zachowywał się jak prezes wielkiej korporacji na gierce firmowej. Czekał tylko na podanie. No, recenzje nie są zbyt dobre, zresztą Portugalia też się nie popisała. Zremisowała jedynie z Demokratyczną Republiką Konga. Na Mundialu ciekawe rzeczy się dzieją. Na pewno do tego będziemy wracali, a za moment wrócimy do tego, co najlepsze, czyli muzyki wybranej dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Mamy czwartkowy poranek, niektórzy już snują weekendowe plany i bardzo dobrze, bo weekend ma być bardzo, bardzo ciepły, choć może być też burzowy. O szczegółach prognozy pogody powiemy sobie po wiadomościach. Na nie zapraszamy już za kilka chwil, punktualnie o godzinie 7.
1: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy. Z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
1: O reklamie.
0: Czwartkowy poranek, na zegarach godzina 7, a my zapraszamy Was na wiadomości.
7: Jak się zachować, gdy ktoś obok nagle straci przytomność albo zostanie poważnie ranny? Już w nadchodzącą sobotę w naszym regionie będzie można przećwiczyć podstawowe czynności ratownicze podczas wydarzeń organizowanych w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Uczestnicy dowiedzą się, jak ocenić bezpieczeństwo miejsca wypadku, przećwiczą resuscytację krążeniowo-oddechową, używanie defibrylatora i tamowanie krwotoków. Zapowiedziano dwa wydarzenia, między 11 a 14. Trening odbędzie się przed Urzędem Miasta w Puławach, natomiast między 16.30 a 18.00 w Parku Miejskim w Poniatowej, na Placu Przytężniach. W związku z zapowiadanymi na ten weekend upałami warto pamiętać, że każda kropla wody ma znaczenie. Samorządy przypominają właścicielom gruntów o konieczności dbania o rowy melioracyjne, ale też zachęcają do działań, które pomagają zatrzymać wodę w środowisku. Im wolniej woda odpływa z pól i łąk, tym dłużej pozostaje w glebie. To z kolei pomaga ograniczać skutki suszy, która podczas długotrwałych upałów staje się coraz większym problemem. Eksperci podkreślają, że rozsądne gospodarowanie wodą jest ważne nie tylko dla rolników, ale dla wszystkich mieszkańców regionu. Już dziś w Markuszowie odbędzie się finał drugiego ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego poezji Jana Pocka. Do rywalizacji stanie 31 finalistów, którzy zaprezentują przed jury po dwa utwory poety Skalenia. Uczestnicy będą walczyć o nagrody w trzech kategoriach wiekowych. Ich wystąpień wysłucha piątka jurorów, a wśród nich będzie także wnuk Jana Pocka, Tomasz Polak. Finał w Gminnym Domu Kultury rozpocznie się o godzinie 10, a otwarcie konkursu poprzedzi msza święta odprawiona o godzinie 9 w kościele parafialnym w Markuszowie oraz złożenie kwiatów przed pomnikiem Jana Pocka. Nadchodzący weekend będzie pełen wydarzeń świętojańskich w naszym regionie. Jak co roku, gry plenerowe, pokazy tańca z ogniem i puszczanie wianków na wodę odbędą się także nad Jeziorem Kozienickim. A co specjalnego wydarzy się tym razem, mówi Elwira Kozłowska, dyrektor Kozienickiego Domu Kultury.
8: Przed nami jedno z najpiękniejszych świąt słowiańskich. Jak co roku, Kozienicki Dom Kultury zadbał o szereg atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie klimatycznej muzyki i widowiskowego pokazu ognia. Dla naszych mieszkańców przygotowaliśmy wyjątkowy koncert, a specjalnie dla nich wystąpi kapela Hanki Wójciak. Zespół tworzy i gra muzykę z pogranicza etno, world music i piosenki autorskiej. Występują na scenach całego kraju od przeszło 15 lat. W ich kompozycjach słychać polskie motywy ludowe, połamane rytmy, biały śpiew oraz wokalne improwizacje w rejestrze gwizdkowym.
7: Sobotnie wydarzenie odbędzie się na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki w Kozienicach, początek o godzinie 20. Na razie to wszystko z regionu, przed nami kraj i świat.
9: Jeden górnik nie żyje, dwóch kolejnych trafiło do szpitali po wstrząsie w kopalni EcoPlus w Bytomiu.
10: Do tego silnego wstrząsu doszło wczoraj po południu około 15.30. W zagrożonym rejonie 650 metrów pod ziemią było 9 górników. Jak przebiegała akcja ratunkowa? Co ją utrudniało? O tym Marcin Buczek.
11: Najpierw po południu doszło do silnego wstrząsu w rejonie jednego z wyrobisk. Kilku przebywających tam górników uciekło. Z jednym od początku nie było kontaktu. Na miejsce skierowano zastępy ratowników, ale ponieważ w tym rejonie cały czas istniało zagrożenie kolejnymi wstrząsami, ratownicy nie mogli wejść do wyrobiska. Dopiero wieczorem, kiedy sytuacja się ustabilizowała, rozpoczęły się poszukiwania. Niebawem ratownicy dotarli do poszukiwanego górnika, ale nie udało się go już uratować. Dwaj kolejni ranni w wypadku górnicy trafili do szpitali w Bytomiu i Chorzowie.
9: Prokuratura Okręgowa w Warszawie zajmie się sprawą Szpitala Południowego. Wczoraj zwolniony z pracy został lekarz Dawid Kacprzyk, który w placówce pracował jako koordynator SOR.
10: Był też radnym warszawskim z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W szpitalu w trakcie roku pracy na specjalizacji zarobić miał ponad 1,5 miliona złotych.
9: Śledczy wyjaśnią m.in., czy w placówce działał system przyjmowania pacjentów, który nie bazował na ich stanie zdrowia i był sprzeczny z zasadami triażu.
10: To realne ryzyko utraty życia albo też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pacjentów. Co jeszcze badać mają śledczy, o tym teraz nasza reporterka Magdalena Greinert.
12: Sprawę poświadczania nieprawdy w dokumentacji, która określa czas pracy wykonywanej na SOR-ze. Szpital przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu oszustwa. Jak nieoficjalnie ustaliłam, według dokumentów Kacprzyk dyżurował 4 dni z rzędu przez 96 godzin bez przerwy. Pracę może też stracić dyrektorka do spraw medycznych placówki i członek zarządu szpitala, dr Agata Kuszy-Rynkun. To ona zatwierdzała grafiki lekarza oraz wystawione przez niego faktury. Przypomnijmy, z oświadczenia majątkowego Kacprzyka wynika, że kupił za gotówkę mieszkanie za 900 tysięcy złotych, ma też samochód Porsche Panamera o wartości przekraczającej 500 000 złotych, a w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 złotych.
0: W Puławach nad ranem okolice 10-11 stopni, po południu nawet 25 pojawi się na termometrach. Początek dnia dość pogodny, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie, ale dzisiaj raczej bez opadów. Podobnie ma być jutro. Sobota pełna słońca, no i też coraz wyższe temperatury. W piątek 27, 29 w sobotę, a ponad 30 może pojawić się w niedzielę.
7: To czwartkowy poranek, weekend coraz bliżej. Właściwie to można powiedzieć, że zbliża się małymi kroczkami.
0: Niech i tak będzie, droga Ewelino.
7: Ewelina Kroczek, dzień dobry.
0: I Marek Moc, zapraszamy.
13: Radio Impuls.
14: Muzyka wybrana dla ciebie.
15: Check it out, check it out.

0: Dawna to wiem.
1: Czwartkowy poranek, a u nas w programie czas oczywiście na horoskop. Kilka podpowiedzi.
2: Drogi wodniku, nadchodzące dni przyniosą ci nagły przypływ kreatywności i ochotę na zerwanie z codzienną rutyną. Zaufaj swoim nieszablonowym pomysłom, bo jeden z nich może otworzyć przed tobą zupełnie nowe, ekscytujące drzwi.
1: Teraz rak. Gwiazdy sprzyjają regeneracji twoich sił i porządkowaniu spraw sercowych. Pozwól sobie na chwilę oddechu, zaufaj swojej intuicji, która bezbłędnie podpowie ci, kto zasługuje na twoje zaufanie.
2: I jeszcze słucha nas zodiakalna panna. Twój umysł analityczny i dbałość o detale pomogą ci szybko uporać się z trudnym wyzwaniem w pracy lub finansach. Pamiętaj jednak, by w natłoku obowiązków znaleźć czas na relaks. Perfekcja nie zając, nie ucieknie.
3: Radio Impuls.

0: tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: Marek, ale fajna oferta pracy. Znalazłam, taka nietypowa, ale jaka ciekawa.
0: Dobra, dobra, mów, o co chodzi.
1: Praca we wrocławskim zoo. Poszukiwany opiekun zwierząt. Całkiem niezłe zarobki, benefity, praca kreatywna.
0: Przepraszam, a o jakie zwierzęta chodzi?
1: Chodzi o lwy, tygrysy, wilki, niedźwiedzie i pantery śnieżne.
0: Aha, wspominałaś, że to praca kreatywna, tak?
1: No bo tutaj jest napisane, że praca jest różnorodna i wymaga kreatywności, ponieważ zwierzęta, zwłaszcza kotowate, bardzo lubią się bawić.
0: Tak.

0: Reklama.
1: Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
0: Po reklamie.
2: W Puławach dzisiaj do 25 stopni, jutro 27, 29 w sobotę, 31 w niedzielę. No i wygląda na to, że tydzień skończy się burzami. Takie zapowiedzi są na razie wstępne od synoptyków na niedzielne popołudnie i wieczór. Dzisiaj poranek pogodny, potem czasami wzrastać będzie zachmurzenie. Zmienne zachmurzenie czeka nas jutro, a pogodna ma być sobota.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie, a my w pracy przechodzimy różne kursy, szkolenia. No i tak na przykład mundurowi urzędnicy z Gdańska ostatnio zdobywali umiejętności złapania węży, jaszczurek i pajęczaków.
1: Ale że teoretyczne, rozumiem,
0: nie,
1: tak?
0: Nie, praktycznie. Powód jest prosty. Takich zwierząt jest coraz więcej, więc i zgłoszeń przybywa.
1: No ja wiem, ja domyślam się, że nie chodzi o małego pajączka w kącie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
6: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 18 dzień czerwca, mamy czwartek, a dzisiejsze przysłowie ludowe daje nam już prognozę pogody na zimę.
1: Tak, tak, a brzmi mniej więcej w te słowa. Upał, wsianokosy, żniwa, zima ostra i dokuczliwa. A jeżeli słota, w zimie dużo błota.
0: A ja coś tam sprawdzam, że upały się zbliżają.
1: Tak jest.
0: Ale w szczegółach opowiem wam już po wiadomościach, a te za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za

0: 15 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach już godzina 8:00, w czwartek o poranku przyszła pora na kolejne wiadomości.
7: Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy coraz częściej podszywają się pod pracowników ZUS. Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y o rzekomych zaległościach w składkach, dzwonią do seniorów z obietnicą wyższej emerytury lub próbują wyłudzać dane podczas wizyt w domach. Coraz częściej wykorzystują też fałszywe reklamy w internecie i mediach społecznościowych. ZUS przypomina, że nigdy nie wysyła wiadomości SMS z linkami do płatności ani nie prosi przez telefon o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych. Należy zachować ostrożność, a w przypadku wątpliwości warto skontaktować się bezpośrednio z zakładem albo z policją. Studenci archeologii mogą wziąć udział w tegorocznych badaniach wykopaliskowych w Chodliku. Badania w tym rejonie niezmiennie prowadzi Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. W lipcu prowadzone będą prace przy wczesnośredniowiecznej osadzie w rejonie Grodziska, a we wrześniu badacze wrócą na cmentarzysko ciałopalne w Lesie Chodelskim. Uczestnicy pomogą w pracach terenowych i opracowywaniu materiału zabytkowego, a także w wydarzeniach towarzyszących, w tym festiwalu Archeoperyferia. Przewidziano również zajęcia z archeologii eksperymentalnej. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie w bazie archeologicznej. O zapisach doczytacie na facebookowym profilu Archeologia i Starożytności Chodlika. A teraz zwracamy się do rolników. No dziś mija termin na przekazanie informacji do inspekcji weterynaryjnej w związku z nową ustawą o zdrowiu zwierząt. Chodzi o gospodarstwa, które hodują zwierzęta lub sprzedają produkty pochodzenia zwierzęcego. Trzeba zgłosić m.in. gdzie znajduje się gospodarstwo, jakie i ile zwierząt jest utrzymywanych oraz podstawowe dane o obiektach. Te służby przypominają, że brak takiego zgłoszenia może oznaczać wykreślenie z rejestru. Obowiązek ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa hodowli i kontroli jakości żywności. W nadchodzącą niedzielę w Puławach odbędzie się druga edycja festiwalu muzycznego Puławave. Będzie to przegląd artystów, którzy prezentują różne gatunki muzyczne. Na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich w Puławach wystąpią Puławska Orkiestra Dęta, Nikodem i Piotr Paśniccy z muzyką instrumentalną inspirowaną postrokiem, wokalistka Ozaja. A to nie wszystko, mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury.
8: Finałowym koncertem drugiej edycji Puławave będzie występ Kacpra Gołdy, to artysta szczególnie związany z Puławami, gdzie rozpoczęła się jego muzyczna droga. Szerokiej publiczności dał się poznać dzięki udziałowi w programie X Factor oraz The Voice of Poland, zdobywając uznanie jurorów i widzów. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w festiwalu. Będzie to, szanowni państwo, wyjątkowa okazja, aby wspólnie świętować jubileusz 120-lecie miasta Puławy, odkrywając lokalne talenty i cieszyć się muzyką w niezwykłej scenerii jednego z najpiękniejszych miejsc naszego miasta.
7: Niedzielny festiwal będzie częścią pikniku u księżnej Izabeli Czartoryskiej. Rozpocznie się o godzinie 16:00. W tym kończymy na razie wiadomości z regionu. Sprawdźmy nowe doniesienia z kraju i ze świata.
9: Jest ponadpartyjna zgoda w koalicji na zmianę w systemie ochrony zdrowia.
10: To pokłosie medialnych doniesień o warszawskim szpitalu południowym, w którym politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach, oraz o 28-letnim lekarzu radnym koalicji, który w ubiegłym roku zarobił niemal 1 600 000 złotych, będąc zatrudnionym w 4 warszawskich szpitalach.
9: Z nami o poranku Kacper Wróblewski. Kacprze, o jakich zmianach mówimy?
11: To przede wszystkim określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy i zakaz łączenia pracy w szpitalu z placówkami prywatnymi.
12: Czas jest najwyższy, żeby sprawy systemu funkcjonowania służby zdrowia w sposób bardzo radykalny do tego podejść i przedyskutować.
11: Zapowiadał w Sejmie marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty. Pozostali koalicjanci będą w tej sprawie współpracować.
13: Będziemy, mam nadzieję, że we współpracy ze środowiskiem medycznym, ze środowiskiem lekarskim, szukali dalszych rozwiązań prawnych, które uniemożliwią nadużywanie tego systemu.
11: Mówił premier Donald Tusk. Konkretnej ustawy można spodziewać się najwcześniej w przyszłym miesiącu.
9: A propos rozwiązań ustawowych?
10: Jeszcze raz premier o szpitalach, zakładach opieki zdrowotnej. Krótki, 17-sekundowy.
13: Wiecie, dlaczego w lipcu wchodzi ta ustawa, dzięki której będzie można kontrolować zarobki w SPZOZ-ach? Tylko dlatego, że ona była, ten punkt był zaszyty w zupełnie innej ustawie. Znaczy, powiem wam wprost, prezydent się nie zorientował.
10: PR-owy trochę strzał w kolano, no bo jak teraz obronić tezę o Karolu Nawrockim wetującym kolejną ustawę, skoro mogą być tam takie pozaszywane. Inne niespodzianki? Zabójca Rosjanina zastrzelonego na ulicy w Białej Podlaskiej może wciąż przebywać w Polsce. To jedna z kilku wersji przyjętych przez prokuraturę.
9: Dwóch Białorusinów zatrzymanych w pobliżu miejsca zbrodni wczoraj wypuszczono na wolność. Według prokuratury nie mieli oni nic wspólnego z tym zabójstwem.
10: Policja wciąż liczy na świadków, na zgłaszanie się wszystkich, którzy w poniedziałek przed południem przebywali w rejonie osiedla Jagiellońskiego.
14: Wiemy, że to jest miejsce bardzo uczęszczane. Są tam pasaże handlowe, było bardzo dużo ludzi. Podejrzewamy, że jest spora grupa osób, która mogła jeszcze nie rozmawiać z policjantami z uwagi na to, że obawiają się. Można przekazywać nam informacje anonimowo.
9: Podkreśla rzecznik lubelskiej policji podinspektor Andrzej Fiołek.
6: W Puławach dzisiaj do 25 stopni, jutro 27, 29 w sobotę, 31 w niedzielę. No i wygląda na to, że tydzień skończy się burzami. Takie zapowiedzi są na razie wstępne od synoptyków na niedzielne popołudnie i wieczór. Dzisiaj poranek pogodny, potem czasami wzrastać będzie zachmurzenie. Zmienne zachmurzenie czeka nas jutro, a pogodna ma być sobota.
15: To czwartkowy poranek. Są pewne tematy, które z powodów oczywistych wracają do nas jak bumerang.
6: Wakacje i mundial. Ale na pewno też was zaskoczymy.
15: Zostańcie z nami, Ewelina Kroczek
6: i Marek Moc.

0: czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A ja właśnie czytam, że Gdańsk i Gdynia wzbogaciły się o blisko 30 terenowych wózków, dzięki którym można bez problemu poruszać się po piasku. No, będzie można je bezpłatnie wypożyczyć.
0: No tak, bo kto choć raz próbował przejechać po plaży z maluchem i zapakowanym po brzegi zwykłym wózkiem dziecięcym, ten wie, że to prawdziwy wyczyn.
1: Dlatego uważamy, że pomysł z takimi terenówkami jest naprawdę trafiony.
0: A teraz popatrzymy na nasz licznik.
1: Do zakończenia roku szkolnego zostało już tylko 7 dni.
2: Radio Impuls.

0: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Wiesz, różne tematy tutaj czasem pojawiają się. Ja właśnie czytam, że żona George'a Clooney'a zmieniła fryzurę i wygląda 20 lat młodziej.
0: No, niesamowicie ważna informacja.
1: Ach, wiesz, no tak. No, nie chciałbyś wyglądać 20 lat młodziej? No, ja sprawdzam, co trzeba zrobić. Zakręcić czy wyprostować te włosy?
0: No i co, no co?
1: No tutaj jest napisane, że cięcie typu bell bottom jest inspirowane kultowymi spodniami z lat 70. dopasowanymi na udach i rozszerzającymi się od kolan w dół.
0: No to dobra, to tak właśnie powiedzcie waszemu fryzjerowi. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls. Reklama. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy.

0: dość odczuwalne. Może to i dobrze, bo temperatura ma wzrosnąć do 25 stopni, tak więc będzie całkiem przyjemnie. Ta odczuwalna będzie delikatnie niższa. Początek dnia pogodny, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Więcej chmur zapowiadanych jest na weekend. No może nie do końca, bo sobota ma być pogodna i słoneczna. W niedzielę pod koniec dnia niewykluczone, że pojawią się burze, ale niedziela też będzie gorącym dniem, bo na termometrach ma pojawić się nawet 31 stopni.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Jeśli ktoś nie lubi spoilerów i odkrywania kart, to niech teraz pójdzie sobie zaparzyć kawkę, bo będziemy mówić, kto wygra Mistrzostwa Świata w piłce nożnej i kto będzie królem strzelców, bo już wiadomo.
0: No, właściwie to wie brytyjski superkomputer, który rozegrał Mundial 2026 aż 1000 razy. No i nawet uwzględnił kontuzje, kartki, pogodę, formę drużyn.
1: Patrz, on już wie, w jakiej formie będzie na przykład Messi, podczas gdy nawet Messi tego nie wie. No to teraz uwaga, kto zdobędzie ten puchar?
0: Hiszpania, na drugim miejscu Anglia, a na trzecim Francja, a królem strzelców zostanie Erling Haaland z Norwegii.
1: Aha. No to zero niespodzianek.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
11: Ty plus smak podróży równa się Meksyku.

0: 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: 18 dzień czerwca to czwartek. O tej porze sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: Roku pańskiego 1792 król Stanisław August Poniatowski ustanowił order Virtuti Militari, najwyższe polskie odznaczenie wojskowe.
0: A w 1984 w Gdańsku uruchomiono latarnię morską Gdańsk Port.
1: I jeszcze rok 1928 Amerykanka Amelia Earhart została jako pasażerka pierwszą kobietą, która przeleciała samolotem nad Atlantykiem.
0: To już było, a to, co jest teraz, co dzieje się wokół nas, o tym już za chwilę w wiadomościach.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
4: Kaufland jest
5: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
7: Wolę życie w biegu i w obiegu.
8: Pieniądz musi krążyć.
9: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
6: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
10: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 9, w czwartek o poranku przyszła pora na wiadomości.
12: W Puławach ruszył remont wejścia do pawilonu głównego szpitala powiatowego. Podjazd prowadzący do budynku zyska nową nawierzchnię, schody i balustrady. Pojawi się także winda, która ułatwi wejście do szpitala osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i wszystkim mającym trudności z poruszaniem się. Przebudowane zostaną również same drzwi wejściowe, a wszystko po to, by wzrosło bezpieczeństwo i komfort pacjentów i żeby wejście do jednej z kluczowych placówek leczniczych w regionie było nowoczesne. Na razie jednak prace remontowe mogą być powodem utrudnień. Każdy, kto chciałby dostać się do budynku puławskiego szpitala, musi zachować szczególną ostrożność, a także stosować się do oznakowania i komunikatów wydawanych przez szpital. Zakończyło się przyjmowanie projektów do nowej edycji puławskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy zgłosili w tym roku 33 propozycje, a to mniej niż w poprzednich latach. Jak wskazuje magistrat, spadek zainteresowania może wynikać z tego, że wiele pomysłów zgłaszanych wcześniej zostało już zrealizowanych lub jest obecnie w trakcie realizacji. Niektórzy mieszkańcy rezygnują też z ponownego zgłaszania projektów, które w poprzednich edycjach nie uzyskały wystarczającego poparcia. Mimo mniejszej liczby wniosków urzędnicy podkreślają, że nie brakuje ciekawych propozycji. Wśród nich są zarówno inwestycje, jak i projekty związane z kulturą, edukacją czy sportem. Teraz wszystkie zgłoszenia przejdą weryfikację, a listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy w sierpniu. Duże zaangażowanie wykazują za to puławscy rowerzyści, którzy od początku czerwca wytrwale kręcą kilometry dla miasta. Już po półmetku rywalizacji, a na koncie Puław znajduje się ponad 230 tysięcy przejechanych kilometrów, co daje obecnie drugie miejsce w klasyfikacji. Już w tę sobotę nadarzy się kolejna okazja, żeby polepszyć wynik miasta, a jednocześnie samemu powalczyć o nagrody rzeczowe. Rodzinny rajd rowerowy, który przejedzie ulicami Puław, wyruszy w sobotnie południe spod Galerii Handlowej przy ulicy Zielonej. Natasza Wysocka, dyrektor Galerii Handlowej, podkreśla, że konkurs ma różne kategorie.
13: Pierwsza kategoria to jest dla osób, które wezmą udział w przejeździe rowerowym przez miasto, i osoby, które wezmą udział w przejeździe przez miasto rowerem, mogą wygrać rower w wartości 4000 zł. To jest rower szosowy. Druga kategoria to jest dla osób, które nie będą mogły przystąpić 20 czerwca, nie będą mogły się zgłosić na rajd i będą jeździły dla Puław, wykręcą 300 km i w czerwcu będą miały te 300 km. Wtedy mogą ubiegać się, mogą grać o iPada.
12: A jak będzie wyglądała nagroda za trzecie miejsce?
13: Trzecia nagroda to jest voucher na przegląd roweru do naszej puławskiej rowerowni. Dodam również, że w kwietniu zorganizowaliśmy serwis rowerowy, także podeszliśmy tak kompleksowo i również żeśmy przygotowywali te rowery do sezonu rowerowego. Także ta akcja również cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.
12: Na to wydarzenie trzeba się wcześniej zapisać. Link do wirtualnego formularza znajdziecie na facebookowym profilu wydarzenia. W tym wydaniu wiadomości Radia Impuls to wszystko z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
2: Zmasowany atak ukraińskich dronów na Moskwę. Celem bez załogowców była moskiewska rafineria położona niespełna 15 km od Kremla.
14: Te doniesienia śledzi Krzysztof Zasada. Witamy.
15: Dzień dobry.
14: Jakie są skutki tego ataku?
16: Nad południowo-wschodnią częścią Moskwy unosi się dym z płonących zakładów. Części ukraińskich dronów udało się przedrzeć przez obronę powietrzną rosyjskiej stolicy. W mediach społecznościowych publikowane są filmy z wielu regionów metropolii, na których widać potężne słupy dymu nad rafinerią i eksplozje. Płonie instalacja przedsiębiorstwa, a także zbiorniki z paliwem. Rosyjskie władze podały, że przez dłuższy czas żołnierze dziś o poranku odpierali zmasowany atak roju dronów. Zestrzelić mieli 180 bezzałogowców. Wiadomo, że na pewno kilka dotarło do celu, a moskiewska rafineria Kapotnia stanowi kluczowy element energetycznej infrastruktury rosyjskiej stolicy. Zaspokaja 40% zapotrzebowania stołecznego obwodu na benzynę i 50% na olej napędowy. Dostarcza także paliwo lotnicze na potrzeby wojska.
2: Były premier Mateusz Morawiecki wyrzucił do kosza 500 mln zł. Taki zarzut swojemu poprzednikowi stawia obecny szef rządu Donald Tusk.
14: Pieniądze miały zostać stracone przy realizacji projektu budowy samochodów elektrycznych w Polsce.
17: Chcecie zobaczyć 1 000 000 samochodów elektrycznych Mateusza Morawieckiego?
14: Pyta na filmiku w mediach społecznościowych premier i pokazuje puste, wykarczowane pole.
2: Chodzi o projekt Izera. Samochód, który miał być polskim samochodem elektrycznym produkowanym w Jaworznie, no ale samochód nie powstał, za to sporo kosztował.
14: Ile dokładnie? To pytanie do Krzysztofa Berendy, naszego dziennikarza. Witaj. Jaki był rachunek tamtego projektu?
18: Około 580 milionów złotych, tak wylicza obecny rząd, bo tyle poprzedni rząd razem ze specjalnie powołaną w tym celu spółką wydał na opracowanie prototypów nieistniejących samochodów, na projekt nieistniejącej fabryki w Jaworznie oraz na licencje i doradztwo. Prawie 100 milionów trafiło do Chińczyków, którzy mieli dać tam podstawy technologiczne, 40 milionów wypłacono biurom projektowym i inżynieryjnym, 50 milionów doradcom prawnym, a Izery jak nie było, tak nie ma. Obecny rząd chce do projektu wrócić nie z Chińczykami, tylko z Tajwańczykami za pieniądze z Unii Europejskiej. Umowa ma zostać podpisana jesienią. Powstać mają 3 modele samochodów. Ich nazwy jeszcze nie ma. Jest za to znacznie większa konkurencja ze strony tańszych chińskich samochodów, które teraz już wypełniają polskie drogi.
1: Wiatr na Lubelszczyźnie dzisiaj z południowego zachodu i zachodu głównie. Po południu te podmuchy będą dość odczuwalne. Może to i dobrze, bo temperatura ma wzrosnąć do 25 stopni, tak więc będzie całkiem przyjemnie. Ta odczuwalna będzie delikatnie niższa. Początek dnia pogodny, potem okresami wzrastać będzie zachmurzenie. Więcej chmur zapowiadanych jest na weekend. No może nie do końca, bo sobota ma być pogodna i słoneczna. W niedzielę pod koniec dnia niewykluczone, że pojawią się burze, ale niedziela też będzie gorącym dniem, bo na termometrach ma pojawić się nawet 31 stopni.
0: To czwartkowy poranek. W sieci pojawił się zwiastun piątej części Shreka.
1: No i co?
0: No chwilowo to przemilczę.
1: Czyli do tematu wracamy w tej godzinie.
0: No tak jest. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Zapraszamy.

0: Czwartego poranku przyszła pora na małą kawkę z małą ploteczką.
1: A dzieje się, dzieje w świecie gwiazd. Michał i Pola Wiśniewscy spotkali się w sądzie na pierwszej rozprawie rozwodowej, ale w roku jeszcze nie ma.
0: Z kolei w brytyjskiej rodzinie królewskiej mała rewolucja. Książę William podobno rozważa pozwolenie synowi George'owi na posiadanie pierwszego telefonu komórkowego.
1: O, to spora zmiana, bo do tej pory królewskie dzieci miały zakaz korzystania ze smartfonów.
0: A Neymar szykuje się do jeszcze większej zmiany. Piłkarz ogłosił, że zostanie ojcem po raz piąty.
1: Czyli jeden czeka na kolejny termin rozprawy.
0: Drugi na pierwszy telefon syna.
1: A trzeci na kolejne nieprzespane noce z niemowlakiem. No każdy będzie miał jakieś swoje wielkie wydarzenie tego lata.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Po reklamie.
10: W powietrzu coraz wyraźniej czuć nadchodzące lato. Dziś kolejny dzień z dużą dawką słońca w naszym regionie, a termometry w Puławach i w Kurowie pokażą maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. Synoptycy mówią, że pod wieczór niebo bardziej się zachmurzy i że do końca dnia będzie z nami umiarkowany, porywisty wiatr, a ciśnienie nieco podwyższone, 1020 hektopaskali.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: tak wam pięknie gramy w czwartkowy poranek.
1: No dobrze, to powróćmy do tego tematu. Będzie, właściwie już jest nowy zwiastun Shreka, część piąta, no ale ten zwiastun wywołał taką burzę, że twórcy wyłączyli komentarze.
0: Nie, przepraszam, ale o co poszło?
1: No, fanom nie spodobał się nowy wygląd Shreka i innych bohaterów. W sieci pojawił się nawet taki hashtag Not My Shrek, czyli nie mój Shrek.
0: Czyli internauci uznali, że to nie ten sam ogr?
1: No chyba nie ten sam. Co prawda premiera dopiero 30 czerwca przyszłego roku, więc no, ewentualnie będzie czas na poprawki.
0: Czyli Shrek jeszcze nie wrócił do kin, a już ma za sobą pierwszą wielką awanturę. Nieźle, nieźle.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: prosto.
1: To 18 dzień czerwca, my jeszcze przez chwilę z kalendarzem w dłoni, bo dziś obchodzimy dzień zrównoważonej gastronomii, także dzień sushi, więc można tu jakoś połączyć, świętować, tak by wszystko smakowało.
2: Możecie przemyśleć dzisiejsze menu, a my zapraszamy na wiadomości, które pojawią się na naszej antenie o godzinie 10.
3: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Marte Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
3: Po reklamie.
2: Czwartek, 18 dzień czerwca, jest 10, czas na wiadomości.
5: Trzydziestodwuletni kierowca z powiatu radomskiego stracił prawo jazdy po tym, jak pędził przez miejscowość Helenów w gminie Policzna. Policyjna kontrola wykazała, że miał na liczniku aż 123 km na godzinę. Mężczyzna poniósł też inne konsekwencje. Otrzymał mandat na 2,5 tysiąca złotych i otrzymał 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość wciąż jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych i apelują o rozsądek oraz przestrzeganie ograniczeń. Jak skutecznie pomagać bezdomnym zwierzętom? Odpowiedzi na to pytanie będzie można znaleźć podczas cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych przez Fundację Zwierz. Spotkania odbędą się w lipcu i sierpniu i są skierowane do społecznych opiekunów kotów wolnożyjących, wolontariuszy oraz wszystkich osób zaangażowanych w pomoc zwierzętom. Uczestnicy poznają obowiązki gmin w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zasady współpracy z samorządami oraz praktyczne aspekty codziennej pomocy kotom. W programie zaplanowano 4 spotkania tematyczne. Zapisy prowadzone są online, a link do formularza znajdziecie na stronie gminy Stężyca. Tymczasem Puławskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zachęca, żeby bezdomnym psom podarować nieco swojego czasu i uwagi, zabierając je na spacer, mówi Edyta Sobala.
6: W tej chwili spacery odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 12 do 15.30 i w sobotę od 11 do 15.30. Te godziny mogą ulec zmianie w momencie, kiedy zaczną się upały. Zazwyczaj wtedy jednak przeprowadzamy te spacery w godzinach porannych, bo w upały psiaki nie mają siły spacerować, nie jest to też dla nich bezpieczne, więc tutaj trzeba by było po prostu śledzić naszą stronę. Jeżeli zajdą jakieś zmiany w godzinach, to też o tym poinformujemy. Tak samo można spędzić czas z kotami, można przyjść, posiedzieć w kociarniach. Do tego również jak najbardziej zachęcamy, bo wiele z tych zwierzaków potrzebuje tego kontaktu z człowiekiem. My nie jesteśmy w stanie go zapewnić w takim zakresie, w jakim potrzebują.
5: Aktualne harmonogramy spacerów i odwiedzin sprawdzicie na stronie Puławskiego Schroniska. Nadchodzi trzeci weekend czerwca, a wraz z nim również nowa edycja Nałęczowskiego Festiwalu Otwartych Ogrodów. To doroczna okazja, żeby odwiedzić prywatne posesje, wille i zabytkowe ogrody, spotkać się z pasjonatami zieleni i wziąć udział w rozmaitych wydarzeniach kulturalnych. Będzie można podziwiać nałęczowską przyrodę, ale też wziąć udział w artystycznych warsztatach, posłuchać muzyki albo spróbować specjałów o unikalnych recepturach. Przez sobotę i niedzielę Retro Melex będzie kursować do ogrodów bezpłatnie. Pełny, bogaty harmonogram tegorocznej edycji Festiwalu Otwartych Ogrodów znajdziecie na facebookowym profilu wydarzenia. Na tym kończymy na razie wiadomości z regionu. Przed nami kraj i świat.
7: Sejm zajmie się dziś rządową ustawą dotyczącą wsparcia dla artystów.
8: Projekt wzbudza kontrowersje. Przewiduje dopłaty do składek ZUS oraz wprowadzenie statusu artysty zawodowego. Reforma ma zapewnić ciągłość ubezpieczenia osób o nieregularnych dochodach.
7: Kacper Wróblewski.
9: Dzień dobry.
7: Kacprze, dzień dobry. Czy ustawa zostanie przyjęta przez Sejm?
9: No wszystko na to wskazuje. Kluby koalicji rządowej mają poprzeć projekt, jednak wszyscy zapowiadają liczne poprawki do ustawy. Liczymy na współpracę z Pałacem Prezydenckim. To usłyszałem od wicemarszałek Sejmu Doroty Niedzieli z koalicji. Koalicji Obywatelskiej.
8: To po prostu trzeba przepracować w komisjach z poprawkami razem z przedstawicielami prezydenta.
9: Przeciwko ustawie z pewnością będzie głosować opozycja.
0: To jest w ogóle bubel prawny. Sami artyści mówią, że to jest, można powiedzieć, psu o budę.
9: Usłyszałem od posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego. Tu warto jednak podkreślić, że podobną ustawę PiS składał w trakcie swoich rządów, jednak ostatecznie nie weszła ona w życie.
7: Dziś wybory uzupełniające w niewielkim angielskim okręgu wyborczym Makerfield. Z ramienia Partii Pracy startuje w nich Andy Burnham, obecny burmistrz Manchesteru, zwany też Królem Północy. Według obserwatorów sceny politycznej to jest najpoważniejszy konkurent brytyjskiego premiera Keira Starmera.
8: Jakie mogą być konsekwencje dzisiejszego głosowania? O tym teraz z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
10: By stać się członkiem Izby Gmin, a potem rzucić rękawice premierowi Keirowi Starmerowi, obecny burmistrz Manchesteru musi pokonać innych kandydatów, w tym hydraulika, którego wspiera ultraprawicowa partia Reform UK, triumfująca w ostatnich wyborach samorządowych. Zakładając jednak, że Andy Burnham wygra i zdobędzie poparcie co najmniej 81 lejburzystowskich posłów, będzie mógł rozpocząć wyścig o fotel lidera rządzącej partii i zarazem premiera. To skomplikowana procedura, tym bardziej, że premier Keir Starmer konsekwentnie powtarza, że nie zamierza rezygnować z urzędu. Jeśli konkurs o jego partyjne stanowisko zostanie rozpisany, Starmer także w nim wystartuje.
11: Już 20 stopni pokazują termometry w Puławach i w Nałęczowie, ale według synoptyków popołudnie będzie jeszcze cieplejsze. Możemy się spodziewać 24, a nawet 25 stopni. O równowagę dba umiarkowany wiatr, który w porywach może mieć 40 km na godzinę. Niebo nie jest bezchmurne, ale pogodne. Na wieczór ma przypłynąć więcej chmur, ale nie powinno padać.
1: To czwartkowy poranek, to może dobry czas na kolejną kawę,
2: na którą oczywiście zapraszamy w naszym towarzystwie.
1: Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc, zapraszamy.

0: to czwartkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Cristiano Ronaldo strzela gole, chociaż aktualnie na mistrzostwach ich nie strzela, a Ronaldo pies je broni.
0: Aha, w sieci furorę robi czworonuk o imieniu Ronaldo właśnie. To mieszanka chihuahua i jamnika, który zamiast atakować wybrał karierę bramkarza.
1: Podobno właściciele próbowali nauczyć go dryblowania, strzelania, ale pies miał własny plan. Rzuca się, skacze, łapie piłkę pyskiem, jak rasowy taki golkiper. No internauci twierdzą, że refleks ma lepszy niż nie jeden zawodowiec.
0: No co ciekawe, właśnie według właścicieli Ronaldo jest wręcz uzależniony od futbolu.
1: Uważam, że piłkarz Ronaldo powinien mieć takiego sparing psa.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
9: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Po reklamie.
1: Niebo nad naszym regionem wygląda dziś bardzo artystycznie. To lekkie zachmurzenie nie niepokoi, tylko sugeruje, że przed nami pogodne czwartkowe popołudnie. Pod wieczór zachmurzenie będzie większe, ale deszczu synoptycy nie przewidują. Jest nam dziś bardzo ciepło. W ciągu dnia termometry w Puławach i w Zwoleniu pokażą do 25 stopni.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Czwartkowy poranek. Przypominamy, wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Na szczyt sezonu przygotowują się też miejscowości turystyczne, niektóre w bardzo zaskakujący sposób.
1: Tak, czytamy, że na jednej z plaż Sardynii wprowadzono coś, co internauci nazwali zakazem cienia. Nie można rozstawić parasola, no chyba, że skończyłeś 65 lat lub masz dzieci poniżej 10 roku życia.
0: Kto świeci zapytał, czy żeby postawić parasol muszę wynająć dziecko, czy przyprowadzić dziadka?
1: Albo urodzić dziecko między teraz, a końcem urlopu. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: 18 dzień czerwca w kalendarzu. Sprawdzamy ważne daty. Warto pamiętać, dziś Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści.
1: A problem wciąż narasta. A o ważnych sprawach także usłyszycie za kilka chwil w naszych wiadomościach, punktualnie o 11.
2: Reklama. Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: O reklamie.
1: Na zegarach już godzina 11, a jest czwartek, 18 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
0: A na początku tego wydania wiadomości ważny apel. W związku z nadchodzącymi upałami lokalne samorządy proszą o rozsądne gospodarowanie wodą i dbanie o rowy melioracyjne. Eksperci przypominają, że zatrzymywanie wody w glebie pomaga ograniczać skutki suszy, która podczas długotrwałych upałów staje się coraz większym problemem dla całego regionu. Województwo lubelskie po raz szósty realizuje program Plenery Edukacyjne, którego celem jest praktyczna edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Podpisano umowy z 9 organizacjami pozarządowymi, które otrzymały łącznie blisko 200 tysięcy złotych dotacji. Dzięki temu z bezpłatnych wyjazdów edukacyjnych skorzysta ponad 700 młodych mieszkańców regionu. Zajęcia potrwają do końca września w najcenniejszych przyrodniczo miejscach województwa, również w Kazimierskim czy w Kozłowieckim Parku Krajobrazowym. W programie zaplanowano warsztaty w terenie, spacery z przewodnikami, zajęcia badawcze oraz gry edukacyjne. Organizatorzy podkreślają, że wszystko odbywa się w duchu ekologii, bez plastiku, z wykorzystaniem transportu zbiorowego. A już w ten weekend w wielu zakątkach naszego regionu odbędą się zabawy plenerowe nawiązujące do tradycji Nocy Świętojańskiej. Co się wydarzy nad Zalewem w Janowicach, sprawdziła to nasza reporterka Weronika Szydłowska.
6: Sobótki janowieckie będą pełne muzyki, tańca i lokalnych tradycji. Na plenerowej scenie wystąpią zespoły Młoda Kalina i Folk Rose, a także muzycy prezentujący między innymi akordeonowy recital i pokaz gry na ksylofonie. Nie zabraknie też nawiązań do dawnych obrzędów. Koło gospodyń wiejskich z tradycją z Bronowic przypomni tradycyjne sobótkowe tańce przy ognisku. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla całych rodzin, od strefy zabaw dla najmłodszych, po przejażdżki drewnianą łodzią po zalewie.
0: Oczywiście nie zabraknie też świętojańskich wianków puszczanych na wodę, które będzie można własnoręcznie wypleść podczas warsztatów prowadzonych przez Muzeum Zamek w Janowcu. Sobotnie wydarzenie nad Zalewem w Janowicach potrwa od 16 do 23, a tego lata w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Z tej okazji na Placu Litewskim w Lublinie otwarto wystawę podsumowującą historię jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych regionu. Otwarcie ekspozycji poprzedziła konferencja prasowa z udziałem dyrektor festiwalu Grażyny Torbickiej, która zapewniła, że do obejrzenia będą najlepsze i najnowsze produkcje, wyświetlane już na prestiżowych europejskich festiwalach filmowych. Z kolei wojewoda podkreślił, że 20 lat nieprzerwanego rozwoju festiwalu to dowód na jego wyjątkowe miejsce na kulturalnej mapie Lubelszczyzny oraz ważny wkład w promocję ambitnego kina. Tegoroczna edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNPP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym potrwa od 1 do 9 sierpnia. Na razie tyle z regionu, czas na kraj i świat. Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
7: Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Taką informację przed chwilą podał szef rządu Donald Tusk na Platformie X.
8: Przypominamy, do morderstwa Siemiona Skrypeckiego doszło w poniedziałek. W biały dzień na ulicy oddano do niego kilka strzałów. Rosjanin, artysta performer, znany był z krytyki Władimira Putina.
7: Zatrzymanie jest efektem wspólnej akcji policji i ABW. I z tymi najnowszymi informacjami w Krzysztof Zasada, co wiadomo o zatrzymanym?
9: To mężczyzna, który posługuje się gruzińskim paszportem, ma 36 lat i zatrzymano go dziś rano koło Warszawy. To byli policjanci ze specjalnej grupy śledczej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy współpracy z kontrterrorystami z BOA i kontrterrorystami z Lublina, a także z funkcjonariuszami z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czyli ten mężczyzna po zabójstwie najpewniej nie wyjechał z Polski. Służby zatrzymały go w okolicach Warszawy i przypomnę, w poniedziałek rano na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej do Rosjanina na spacerze oddano 5 strzałów, 2 w głowę. Mężczyzna zginął na miejscu.
8: Obywatel Włoch oskarżony za przywóz do Polski nielegalnych odpadów. Łącznie postawiono mu ponad 200 zarzutów. Prokuratura w Mysłowicach skierowała w tej sprawie do sądu akt oskarżenia.
7: Na linii Marcin Buczek. Marcinie, jak wykryto te nielegalne transporty z odpadami?
10: Jesienią ubiegłego roku na autostradzie w Mysłowicach zatrzymano do kontroli samochód ciężarowy. Jak się okazało, w ciężarówce bez zezwolenia przewożono zużyte gaśnice. Śledztwo wykazało, że sprowadzaniem odpadów zajmowała się firma z Małopolski, której prezesem był wspomniany Włoch.
8: A propos tych odpadów, jak dużo trafiło do Polski?
10: To było prawie 3000 ton zużytych gaśnic. Przywożono je nielegalnie przez ponad 1,5 roku, a odpady pochodziły m.in. z Włoch, Norwegii i Chorwacji.
7: Pracowity jak Donald Trump?
8: 6 godzin temu wychodził z kolacji w Wersalu, gdzie podpisał porozumienie z Iranem, a przed 7 polskiego czasu na portalu Truth informuje, że Apple zgodziło się na współpracę z firmą Intel w zakresie projektowania i produkcji chipów w Stanach Zjednoczonych. W styczniu Waszyngton, przypominamy, wprowadził cła m.in. 25% na zaawansowane układy, by chronić rodzimy rynek i zniechęcić do importu, na przykład z Chin.
11: W naszym regionie jest dziś słonecznie, pogodnie i coraz cieplej. Na termometrach w Puławach i w Kazimierzu Dolnym już 22 stopnie, a w ciągu popołudnia ma być maksymalnie 25. Porywisty wiatr ma przywiać do nas więcej chmur, ale w prognozach nie ma nic o deszczu. Kolejne dni mają być bardzo podobne i wygląda na to, że lato zacznie się od upału.
12: Czwartkowe przedpołudnie. Przypominamy dziś Międzynarodowy Dzień Sushi. To co, Marek? Świętujemy?
1: No, niektórzy mówią, że po sushi strasznie sushi. Generalnie życzymy wam smacznego.
12: Za dziś dziękuję. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
12: Do usłyszenia.
13: Do jutra.
14: Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama. Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
9: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą ci pomóc.
10: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: Na dzisiejsze popołudnie możecie planować spacery, rowerowe przejażdżki i dowolny odpoczynek w plenerze. Do końca dnia będzie pogodnie i bardzo ciepło. Dziś maksymalnie 25 stopni w Puławach i w Końskowoli. Z każdym kolejnym dniem będzie jeszcze odrobinę cieplej i w weekend mogą do nas dotrzeć upały, akurat na początek lata.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Odpali.

0: Reklama.
1: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
0: Po reklamie.
4: Minęło południe, w Radiu Impuls rozpoczynamy kolejne wiadomości.
5: Puławy doczekają się nowego dworca autobusowego. Przetarg na budowę węzła przesiadkowego przy ulicy Wojska Polskiego wygrała radomska firma. W centrum miasta ma powstać nowoczesny obiekt z zadaszonymi stanowiskami, ławkami, toaletą publiczną, energooszczędnym oświetleniem i instalacją fotowoltaiczną. Nie zabraknie także nowych nasadzeń zieleni oraz zbiorników na deszczówkę. Z nowego dworca mają korzystać autobusy oraz prywatni przewoźnicy obsługujący połączenia między miastami. Budowa ma potrwać 8 miesięcy, dlatego pierwszych pasażerów obiekt powinien przyjąć w pierwszym kwartale przyszłego roku. Inwestycje mają ułatwić podróżowanie mieszkańcom, a skoro o przemieszczaniu się mowa, warto przypomnieć także o zasadach bezpieczeństwa na drogach. Dotyczą one przede wszystkim młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Rodzice i opiekunowie muszą pamiętać o tym, by ich dzieci korzystały z kasków podczas jazdy. O szczegółach mówi nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Puławskiej Komendy Policji.
6: Od 3 czerwca bieżącego roku obowiązują przepisy, na podstawie których kierujący rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną bądź też urządzeniem transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16 lat, mają obowiązek używania kasków ochronnych. Co istotne, przepisy te obowiązują niezależnie od tego, czy młoda osoba korzysta z własnego czy wypożyczonego pojazdu. Może to być bardzo istotne w sytuacji, kiedy dziecko przebywa na przykład na wypoczynku letnim, na wyjeździe wakacyjnym, kiedy ta czujność jest troszeczkę osłabiona. Przepisy obowiązują wszędzie, bez względu na to, od kogo dziecko do 16 roku życia bierze rower, bądź też jedno z wymienionych przeze mnie urządzeń.
5: To są wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. Gmina Końskowola poszukuje nowego dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury imienia Kazimiery Walczak. Burmistrz ogłosił konkurs na stanowisko szefa placówki. Od kandydatów wymagane jest wyższe wykształcenie, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym rok pracy na stanowisku kierowniczym, a także przedstawienie autorskiej koncepcji rozwoju ośrodka kultury. Mile widziane będzie również doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych i pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Wybrana osoba obejmie stanowisko od 1 sierpnia i będzie kierować instytucją przez 5 lat. Przed mieszkańcami Dęblina 2 dni wspólnego świętowania. Dni Dęblina przyniosą wiele rozmaitych atrakcji. W piątek na Stadionie Miejskim wystąpią lokalni artyści, a także gwiazdy wieczoru, zespoły Farba i Boys oraz wokalista Matt Sonic. Organizatorzy przygotowali również wesołe miasteczko, dmuchańce dla dzieci i strefę gastronomiczną. Piątkowa zabawa zacznie się o godzinie 16 i potrwa do północy. Natomiast sobota upłynie pod znakiem jubileuszu 50-lecia Miejskiego Domu Kultury. Po godzinie 17 na placu nad Wisłą pojawi się m.in. wystawa, widowisko artystyczne oraz kino plenerowe. Nie zabraknie także rajdów rowerowych i spacerów oraz możliwości zwiedzania twierdzy Dęblin. Na razie tyle wieści z regionu. Przejdźmy do informacji z kraju i ze świata. Bogdan Zalewski.
7: Wpadł w gruzińskiej restauracji w Piastowie. To w tym podwarszawskim mieście policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o zastrzelenie w poniedziałek Rosjanina w Białej Podlaskiej. Ofiarą był 44-letni artysta, aktywista, krytykujący m.in. politykę Kremla. Krzysztof Zasada zdobył nową informację. Dzień dobry, Krzysztofie.
8: Dzień dobry.
7: Opisz, jak wyglądało to pojmanie.
8: Policyjni kontrterroryści weszli do lokalu, w którym przebywał 36-latek, koło 9:00. Zastosowano wszelkie środki bezpieczeństwa w związku z tym, że sprawca używał broni palnej do zabójstwa. Główny trzon tego zespołu, jak usłyszałem, a także główna praca wykonana, aby namierzyć mężczyznę, to dzieło lubelskich policjantów. Wsparcie udzielała też Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
7: Krzysztofie, 36-latek posługiwał się gruzińskim paszportem.
8: Tak, jednak jak się nieoficjalnie dowiedziałem, to może być fałszywy dokument. Zdjęcie i przybliżony wiek się zgadzają, natomiast jedną z głównych hipotez jest ta, że zatrzymany pochodzi z Czeczenii. Teraz trwa ustalanie, czy działał na zlecenie, jeśli tak, na czyje. Odwołano właśnie konferencję prasową lubelskiej policji i prokuratury na temat zatrzymania tego młodego mężczyzny o sukcesie wczesnym popołudniem chcą wspólnie poinformować ministrowie spraw wewnętrznych i administracji oraz koordynator spec-służb.
7: 8903 zł brutto, czyli niespełna 6400 zł na rękę, wyniosło przeciętne wynagrodzenie w zeszłym roku. Wstępnie wyliczył Główny Urząd Statystyczny. Dane GUS-u przeanalizował Igor Skrzypek. Igorze, w niektórych branżach zarabia się jednak dużo mniej.
0: O kilkadziesiąt procent zarobki niższe od średniej zobaczymy na przykład w hotelarstwie i gastronomii. Tam średnia arytmetyczna płac to 5990 zł, czyli na rękę 4400 zł. Liderem wśród branż nadal informacja i komunikacja, czyli na przykład branża IT, prawie 14700 zł brutto. Największy procentowy wzrost zanotowała opieka zdrowotna, 14% w górę. A dane o przeciętnym wynagrodzeniu są niezwykle ważne z punktu widzenia medyków, bo od kwoty 8903 zł obliczane będą minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia, także płace lekarzy. I zgodnie z tym wskaźnikiem od lipca lekarz specjalista zarobi nie mniej niż 12900 zł brutto.
4: Do końca dnia zachmurzenie zmienne, ale jednak z przewagą chwil słonecznych. Na termometrach dzisiaj dosyć wysokie wartości, bo nawet do 27 stopni Celsjusza. Potem będzie dosyć ciepła noc z 13 stopniami minimalnie, jakie powinny wskazywać termometry w Puławach, a jutro w ciągu dnia będzie różnie, bo będzie trochę chmur, będzie też trochę przejaśnień, ale temperatura pójdzie znowu w górę i wyniesie maksymalnie 28 stopni Celsjusza. Dzień dobry, mamy czwartek. Dzisiaj jest 18 czerwca. Ja już na wstępie życzę wszystkiego najlepszego tym, którzy mają urodziny, oraz wszystkiego najlepszego tym, którzy mają imieniny, czyli Amandzie, Elżbiecie i Markowi. Pozdrawiamy wszystkich, którzy planują pozostać z nami przez kolejne godziny, bo od teraz w Radiu Impuls popołudniowy program, a w samym środku dnia wita się z wami Łukasz Tymków.
3: Radio i

0: Mówiliśmy wam już dziś rano między innymi o zbiórce w gminie Łaziska tak zwanych wielkogabarytowych odpadów elektrośmieci. Trzeba pamiętać, że akcja nie obejmuje między innymi gruzu, części samochodowych ani pozostałości po działalności gospodarczej. Pierwsza zbiórka odbyła się przedwczoraj i jeśli zostało wam jeszcze coś do wyrzucenia, to bardzo polecamy zajrzeć na strony internetowe gminy Łaziska. Tam szczegółowy harmonogram kolejnych odbiorów wielkogabarytowych odpadów. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hojlu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Po reklamie.
11: Z dnia na dzień coraz cieplej w tym tygodniu po zeszłotygodniowym załamaniu pogody. W Puławach dzisiaj maksymalnie 26 stopni Celsjusza, a jutro nawet 28. W weekend synoptycy przewidują przekroczenie 30 na termometrach. Do końca dnia dziś będzie raczej pogodnie, z zachmurzeniem małym. Pogodna ma być też noc. Jutro podobno dzień raczej pochmurny, ale z, tak jak już wspomniałem, z wysoką temperaturą i na pewno bez opadów.
12: Słuchasz Radia.

0: składałem życzenia tym, którzy urodzili się 18 czerwca. Zobaczmy, w jakim jesteście towarzystwie. To Henryk Machalica, to też człowiek, który w historii muzyki jest jednym z najważniejszych, czyli Paul McCartney, włoska gwiazda sceny telewizyjnej muzyki Raffaella Carrà, do tego wszystkiego jeszcze Aleksander Klepacz, czyli lider formacji Nieżywych Schabów, najbardziej polski Włoch, znany m.in. z programu Europa da się lubić Vito Cassetti i uwaga, Jan Rokita, czyli niedoszły premier z Krakowa, a także chyba najsłynniejsi polscy bracia bliźniacy, czyli Lech i Jarosław Kaczyńscy. Z okazji urodzin w prezencie od Radia Impuls Safri Duo.
1: Radio Impuls.

0: Weekend za pasami to będzie wyjątkowy weekend. W bardzo wielu miejscach w naszym regionie na Lubelszczyźnie będą odbywały się sobótkowe lub związane z Nocą Świętojańską imprezy. No i na ten temat na pewno dziś jeszcze przed 17 sporo usłyszycie na naszej antenie, także warto zostać z nami, a za chwilę wybierzemy się razem z wujkiem Jankiem z Jamajki właśnie w takie fajne imprezowe miejsce. Zabierze nas tam oczywiście zespół Venga Boys.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca.
1: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
2: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
0: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
3: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
8: Skoda. Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak sobie policzyłem, jeśli jutro kończycie pracę o godzinie 14, to do weekendu macie nieco ponad 25 godzin. Zdecydowanie wcześniej jednak poznacie wyniki pracy naszych służb informacyjnych, czyli pojawią się najnowsze wiadomości, to punktualnie o 13.
1: Reklama.
2: Co w regionie w Radiu Impuls. W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów. Od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls. Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.

0: Ony, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
7: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio Impuls, minęła 13, pora na wiadomości.
5: W Puławach rozpoczął się remont wejścia do pawilonu głównego szpitala powiatowego, co oznacza chwilowe utrudnienia dla pacjentów i odwiedzających. Przebudowa obejmuje m.in. nową nawierzchnię podjazdu, wymianę schodów i balustrad, a także montaż windy ułatwiającej dostęp osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Modernizowane będą również drzwi wejściowe. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu pacjentów oraz unowocześnienie głównego wejścia do placówki. A na razie, chcąc dotrzeć do szpitala, trzeba zachować ostrożność i stosować się do oznakowania oraz bieżących komunikatów na terenie budowy. Teraz zwracamy się do mieszkańców powiatu puławskiego, którzy myślą o założeniu własnej firmy. Pod koniec czerwca odbędzie się bezpłatne szkolenie organizowane przez lokalną grupę działania Zielony Pierścień. Uczestnicy dowiedzą się, jak krok po kroku przygotować wniosek o dotację oraz jakie są zasady przyznawania wsparcia. Program skierowany jest do osób planujących świadczenie usług, biznes w branży budowlanej albo w tak zwanej srebrnej gospodarce, czyli usługach dla seniorów i osób starszych. Szkolenie odbędzie się 30 czerwca w Kośminie, a zapisy skończą się w następny piątek. Szczegóły dostępne są na stronie lokalnej grupy działania Zielony Pierścień. Na lubelskim Deptaku ruszyła wymiana drzew. Na krakowskim przedmieściu chore platany są zastępowane nowymi sadzonkami. Więcej szczegółów w materiale Weroniki Szydłowskiej.
6: 14 chorych platanów zniknęło już z trasy, która prowadzi na lubelską Starówkę. Jak informuje ratusz, te drzewa od lat były podstawą opieki specjalistów, jednak rozwijająca się antraknoza i niekorzystna pogoda doprowadziły do ich zamierania. Zastąpią je klony jawory, wybrane w porozumieniu z konserwatorem zabytków. Ten gatunek jest odporny na warunki miejskie, a jesienią będzie się przebarwiać na intensywnie żółty kolor, co dodatkowo uatrakcyjni reprezentacyjną ulicę Lublina.
5: I jeszcze apel do pieszych o ostrożność. Podczas prac przy końcowym odcinku krakowskiego przedmieścia mogą pojawić się pewne utrudnienia. W Gminnym Domu Kultury w Markuszowie trwa finał drugiego ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego poezji Jana Pocka. Za około 2 godziny jurorzy wyłonią laureatów spośród ponad 30 uczestników, ale na dzisiejszym wydarzeniu nie skończy się wspominanie poety z Kalenia. Jutro w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Puławach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa. Natomiast w niedzielę wiersze Jana Pocka będą recytowane w sąsiedztwie jego rodzinnego domu nad rzeką Kurówką. Zaplanowano również koncert zespołu Folk Rose oraz wspólne wyplatanie wianków świętojańskich i zabawę przy ognisku. Niedzielne wydarzenie plenerowe odbędzie się przy budynku OSP w Kaleniu. Rozpocznie się o godzinie 15. Na razie tyle z regionu, pora na kraj i świat.
7: To skandal. Dzielą nas na równych i równiejszych, reagują pacjenci warszawskiego szpitala południowego. To tam pracował lekarz, radny Koalicji Obywatelskiej, który poza kolejką załatwiał badania kolegom partyjnym. Przez rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Dawid Kacprzyk został zwolniony z pracy w szpitalu.
8: No to jest tragedia. Człowiek, mówię, płaci podatki, płaci ubezpieczenia, składki zdrowotne. Po prostu śmieją nam się w twarz.
9: Trochę nieładnie, no, że tak dla swoich mają, nie? Zawsze gdzieś się wcisną, nie? No nieładnie.
7: Z pacjentami bez żadnych partyjnych przywilejów rozmawiała Magdalena Greinert. Więcej osób zatrzymano w porannej akcji policjantów w Piastowie, ustalił na miejscu nasz reporter Michał Radkowski. W ręce służb wpadł mężczyzna podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. Ty w Piastowie rozmawiałeś z człowiekiem, który obserwował akcję służb z bliska.
10: Pan Wojtek mieszka przy ulicy Dworcowej, w niskim, nieotynkowanym budynku, który sąsiaduje z hotelem pracowniczym. To jest budynek bliźniak, jego drugą połówką jest restauracja gruzińska, ale ona od rana normalnie działa. Tam nie doszło do zatrzymania. Wygrodzony zaznaczone, natomiast policyjną taśmą jest wejście do hotelu, bo tam kilka godzin temu było bardzo głośno.
0: Było słychać strzały z broni, kule prawdopodobnie gumowe. Wynosili ludzi skutych. Z tego, co widziałem, 3-4 osoby były skute. To jest hotel pracowniczy.
10: Pan znał z widzenia tych ludzi?
0: Tak, z widzenia znałem. W średnim wieku. Gruzja i okolice. Głównie kierowcy Uberów.
10: Dodaję, że dużo było tu nieoznakowanych wozów policji.
7: Naukowcy i lekarze przekonują nas, by jak najwięcej się ruszać i całymi dniami nie przesiadywać za biurkiem.
3: Okazuje się jednak, że podobnie jak siedzenie za dużo, niekorzystne dla zdrowia może być siedzenie za mało.
7: Wraz ze mną przesiadł w studiu Grzegorz Jasiński.
3: Wyniki badań prowadzonych przez 12 lat na ponad 41 tysiącach dorosłych wskazują, że zbyt małe ilości czasu spędzanego na siedząco mogą zwiększać ryzyko poważnych problemów zdrowotnych, w tym chorób serca.
7: A jaki jest ten idealny czas?
3: Najniższe ryzyko poważnych incydentów sercowo-naczyniowych odnotowano wśród osób, które przesiadywały około 4 godzin dziennie. Efekt w sumie łatwo zrozumieć, jeśli zauważymy, że najmniej czasu spędzają na siedząco osoby ciężko pracujące fizycznie. I dla rolnika czy pracownika budowy wyższa aktywność fizyczna nie przynosi już pożytku. Wręcz przeciwnie, odpoczynek na siedząco może być wręcz konieczny dla zachowania zdrowia.
4: Przed nami ciepłe popołudnie i również przyjemny wieczór. Na niebie będzie dosyć pogodnie, co prawda pojawiać się będą obłoki, ale raczej dla ozdoby. Do końca tego programu na pewno termometry będą wskazywały od 26 do 27 stopni Celsjusza w Lublinie czy Puławach. Wieczorem dopiero po 23 temperatura spadnie poniżej 18 stopni Celsjusza, a nad ranem będzie wynosiła 13. Jutro w ciągu dnia w Puławach nawet 28 stopni. O tym, jak będzie wyglądał weekend, powiem wam niedługo. Niedawno, no może już trochę dawno, bo ponad godzinę temu minęło południe, jesteśmy w środku dnia, którego nazwa brzmi obiecująco. To jest czwartek, czyli mały piątek dla niektórych. W kalendarzu mamy 18 czerwca i to jest ostatni czwartek tej wiosny. Od poniedziałku będziemy mieli lato, a od 12 do 17 jest dzisiaj przed mikrofonem z wami Łukasz Tymków.
1: Radio Impuls.

0: sporo w tym tygodniu było o rowerach i o tym, żeby ich używać i przy okazji starać się o puchar rowerowej stolicy Polski dla Puław. No jak się okazuje, puławscy rowerzyści nie zwalniają tempa w tej rywalizacji, bo przypomnijmy, że tylko Świdnica wyprzedza Puławy w tegorocznej edycji tego konkursu. Co ważne, oprócz indywidualnego kręcenia kilometrów, możecie też uczestniczyć we wspólnych przejazdach. No i o nich będziemy też mówili dzisiaj na naszej antenie, także zostańcie z Radiem Impuls. Już za chwilę sprawdzimy, czy w weekend pogoda będzie sprzyjała aktywnościom na zewnątrz. Potem pojawi się Discoteca Italiana, no czyli same przyjemności.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
9: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Po reklamie.
0: Jutro w Puławach nie za dużo słońca, ale nie powinno padać. Temperatura maksymalna będzie wynosiła 28 stopni Celsjusza, no i to jest zapowiedź tego, co czeka nas w weekend. W sobotę 30 stopni w Lublinie, nawet 31 w Puławach. W niedzielę atmosfera rozgrzeje się jeszcze bardziej i będą miejsca w naszym regionie, gdzie termometry wskażą nawet 32 stopnie. Dodam jeszcze, że nie powinno padać. Przez cały weekend ma świecić słońce.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Było coś o rowerach, będzie coś o imprezowaniu w najbliższy weekend. To już niedługo na antenie Radio Impuls. No teraz zagram coś, przy czym ja osobiście bardzo lubię jeździć samochodem. To kultowy Depeche Mode.

już wam wspominałem. No i tak właściwie dzisiaj będzie aż do 17. Będziemy sprawdzali dla was, co ciekawego wydarzy się w najbliższy weekend, bo przypomnijmy, jest to weekend prześlenia letniego, czyli nocy świętojańskiej lub też, jak kto woli, nocy sobótkowej. Teraz będzie o tym, co wydarzy się nad zalewem w Janowicach. Ma być sporo muzyki, tańca i lokalnych tradycji. Na plenerowej scenie wystąpią takie zespoły jak Młoda Kalina i Folk Rose. Do tego wszystkiego zatańczą panie z koła gospodyń wiejskich z tradycją z Bronowic i będą to tradycyjne sobótkowe tańce przy ognisku. Będzie też można popływać drewnianą łodzią po zalewie. To przypomnę, sobota, zalew w Janowicach. Od 16 do 23 szykuje się naprawdę dobra impreza. U nas za chwilę coś, co też nadaje się fajnie na imprezę, jeśli ma być ona w klimacie lat 70. To będzie Carl Douglas.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M 30 sztuk 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Po 14 w Radiu Impuls kolejne informacje na temat tego, co będzie można robić w weekend w naszym regionie, gdzie się bawić, przy czym się bawić. No a jeśli chodzi o najważniejsze informacje z naszego regionu, te bieżące, one pojawią się już za chwilę na naszej antenie. Będą też te z kraju i ze świata. No i oczywiście najlepiej dobrana, bo specjalnie dla Was muzyka w Radiu Impuls po 14.
1: Reklama. Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Minęła 14. Zarówno tym, którzy kończą pracę, jak i tym, którzy jeszcze w niej zostają. Proponujemy teraz najnowsze wiadomości.
4: Policjanci z Lublina zatrzymali 24-latka podejrzanego o uszkodzenie kilku zaparkowanych samochodów. Do zdarzenia doszło w środę w rejonie ulic Willowej i Altanowej, gdzie mężczyzna miał chodzić z maczetą i młotkiem oraz niszczyć pojazdy. Szybko ustalono jego tożsamość. Dziś rano mężczyzna został zatrzymany, zabezpieczono także maczetę i młotek. Na ten moment wiadomo o uszkodzeniu 4 aut, a straty wstępnie oszacowano na kilka tysięcy złotych. Policja wyjaśnia dokładny przebieg zdarzenia i prosi o kontakt osoby, które mogły zostać pokrzywdzone albo były świadkami zdarzenia. Chodzi również o kierowanie gróźb karalnych. W tej sprawie można się zgłosić na 5. Komisariat Policji w Lublinie albo zadzwonić pod numer alarmowy 112. Władze RYK chcą poznać opinię mieszkańców w sprawie planowanej modernizacji dworca kolejowego w Leopoldowie. Samorząd rozważa nadanie budynkowi nowej funkcji. Miałoby się tam mieścić lokalne centrum kultury. Aby ocenić ten pomysł i zgłosić własne propozycje, mieszkańcy mogą wypełnić anonimową ankietę internetową. To także okazja, by wskazać potrzeby związane z kulturą i ochroną lokalnego dziedzictwa. Link do ankiety dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Ryki. W powiecie opolskim w ten weekend odbędzie się rowerowa akcja Odjazdowy bibliotekarz, łącząca miłośników książek i aktywnego wypoczynku. W sobotę uczestnicy wyruszą jednocześnie z 3 miejsc: Opola Lubelskiego, Józefowa nad Wisłą oraz Łazisk. Każda z tras prowadzi do wspólnego celu – Kluczkowic. Start zaplanowano na godzinę 10:00, a zbiórki rozpoczną się pół godziny wcześniej przy lokalnych bibliotekach i ośrodkach kultury. Na miejscu na uczestników czeka zwiedzanie Muzeum Regionalnego w Pałacu Kleniewskich, integracja przy ognisku oraz wspólna zabawa. Organizatorzy zachęcają też do pomarańczowych akcentów, koszulek, dodatków czy dekoracji rowerów. Zapisy prowadzone są w bibliotekach oraz telefonicznie. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu Opolskiego Starostwa Powiatowego. A na koniec przypominamy, że kończy się sezon na truskawki i trzeba się pospieszyć, żeby jeszcze nacieszyć się ich smakiem. A to, jakie odmiany tych owoców można dostać na lokalnych bazarach, sprawdzała nasza reporterka.
5: A jakie truskawki pan sprzedaje?
6: Rumba. To są deserowe truskawki. To wszystko są to u nas teraz, to na takich tych, to każdy sprzedaje deserowe truskawki. Przemysł to jest w ogóle inna truskawka, to nie. Tutaj to każdy jak sprzedaje na takich bazarkach, to wszystko to deserowe. To Azja, rumba, Hanoi. No i to wszystko deserowe truskawki. Przemysłowych to rzadko kto sadzi w ogóle przemysłowe truskawki, bo przemysłowe to ściągają z Egiptu, z Chin. Mhm. Za takie pieniądze. Ja słyszałem, że po 4 zł kilogram z Egiptu ściągają.
4: Tyle z regionu, a teraz przechodzimy do doniesień z kraju i zagranicy.
7: Radni opozycji w Warszawie chcą nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie afery w Szpitalu Południowym. To tam pracował radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk, który załatwiał kolegom partyjnym badania bez kolejki. Kacprzyk zrezygnował właśnie z mandatu radnego dzielnicy Ursus. O reakcję na ten medyczno-polityczny skandal pytała nasza stołeczna dziennikarka Magdalena Greiner. Czego żąda opozycja w Radzie Miasta?
8: Informacji prezydenta Warszawy o wynikach kontroli w Szpitalu Południowym, okolicznościach zatrudnienia radnego i weryfikacji faktycznie przepracowanych godzin. To ważne tym bardziej, że Kacprzyk równolegle pracuje w trzech kolejnych miejscach. W Szpitalu Świętej Anny, w Przychodni na Ochocie oraz w Mazowieckim Szpitalu Brudnowskim, gdzie dziś posłowie PiS przeprowadzili kontrolę.
9: Na podstawie grafików, które nam udostępniono, okazuje się, że na przykład w marcu zrealizował ponad 290 godzin pracy w Szpitalu Brudnowskim.
8: Mówi Józefa Szczurek-Żelazko, która podlicza, że tylko w marcu lekarz zarobił ponad 104 tysiące złotych. Z umowy wynika, że Kacprzyk był również zatrudniony na stanowisku zastępcy koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i za tę funkcję dostawał dodatkowo 25 tysięcy złotych miesięcznie.
7: Ceny paliw znów spadają. Minister energii zatwierdził nowe maksymalne stawki. Za litr benzyny 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł. To obniżka o 6 groszy. Duża przecena obejmie olej napędowy. 16 groszy w dół za litr do 6 zł i 20 groszy. Kilka dni temu, po 33 latach przerwy, do Łomży wróciły pociągi pasażerskie. Wielu kierowców niestety wciąż jeździ na pamięć. Wczoraj na jednym z przejazdów utknął autobus komunikacji miejskiej, co doprowadziło do awaryjnego hamowania składu. A to nie jest odosobniony przypadek, zwraca uwagę podinspektor Tomasz Krupa.
10: Wciąż w Łomży dochodzi do sytuacji, kiedy kierowcy lekceważą czerwone światło i wjeżdżają na przejazd kolejowy, pomimo tego, że sygnalizator nadaje światło czerwone. No tu apelujemy do wszystkich kierowców, że na tory w Łomży wrócił ruch pociągów, a kierowcy muszą zwracać baczną uwagę podczas przejeżdżania przez przejazdy kolejowe. To właśnie od ich decyzji w głównej mierze zależy bezpieczeństwo.
7: Kierowcy, weźcie pod uwagę słowa rzecznika podlaskiej policji.
0: Całkiem pogodny i ciepły wieczór przed nami, oczywiście popołudnie także. Do 27 stopni Celsjusza mogą wskazywać termometry w Puławach dziś do końca dnia. Dopiero po 18 temperatura zacznie nieco spadać i nad ranem może osiągnąć wartości w okolicach 13 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia, pomimo tego, że zacznie się on dosyć słonecznie, możliwe będzie zachmurzenie duże, choć synoptycy nie wykluczają też przejaśnień. Będzie jeszcze cieplej, bo jutro w Puławach maksymalnie 28 stopni. Niedawno minęła 14. Mamy czwartkowe popołudnie, dzisiaj 18 czerwca. Jutro rozpoczniemy ostatni weekend tej wiosny. Co prawda w niedzielę już około 10.30 ma pojawić się astronomiczne lato, ale to kalendarzowe będzie od poniedziałku. A we wszystkim, czym zajmujecie się o tej porze, towarzyszy wam Łukasz Dymków. No i zaczynamy w Radio Impuls od takiej piosenki, która mnie osobiście bardzo się kojarzy z wakacjami, bo po raz pierwszy usłyszałem ją na wczasach w Krynicy Morskiej. To brytyjskie trio Bad Boys Blue.

0: No i pora na kolejną imprezę, którą rekomendujemy na najbliższy weekend. Już jutro się ona zacznie na Stadionie Miejskim w Dęblinie, a będą to Dni Dęblina. Na scenie będą występowali lokalni artyści, ale też gwiazdy jutrzejszego wieczoru jak Farba i Boys i wokalista Matt Sonic. Oprócz tego dmuchańce dla dzieci i strefa gastronomiczna. Dni Dęblina zaczną się jutro o 16:00. Nie zabraknie też atrakcji w drugim dniu, czyli w sobotę. Tym razem na placu nad Wisłą pojawi się m.in. wystawa, widowisko artystyczne i kino plenerowe. Będą też spacery i rajdy rowerowe, a szczegóły na ten temat usłyszycie też dzisiaj wieczorem po 21:00 w Radio Impuls.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki. 4F, Martes Sport, Sizer, Olimp Odżywki oraz Klub Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć dla Puław. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
0: Przed nami upalny weekend z temperaturami do 31, a nawet 32 stopni Celsjusza. Zwłaszcza niedziela będzie bardzo gorąca, choć w sobotę tylko kilka stopni mniej może być na termometrach, czy to w Lublinie, czy w Puławach. Jak donoszą synoptycy, nie powinno padać. Do tego zachmurzenie ma być małe lub ma być bezchmurnie, a zatem no, możemy liczyć na to, że lato w tym roku rozpocznie się z prawdziwym przytupem. A dziś do końca dnia również bez opadów, w Puławach zachmurzenie co najwyżej małe i temperatura maksymalna na poziomie 27 stopni.
1: Słuchasz Radia Impuls.

teraz będę mówił o nowych trendach w podróżach wakacyjnych. Wakacje już za pasem. Portale turystyczne piszą m.in. o glampingu, czyli odwiedzaniu luksusowych kampingów albo wynajem na przykład domków gdzieś w środku lasu z klimatyzacją i strefą spa. Są też inne propozycje, jak na przykład wakacyjne podróże śladem bohaterów seriali i książek. No i na przykład pomysłowi ludzie w Wielkiej Brytanii organizują sobie zwiedzanie związane z miejscami znanymi z Harry'ego Pottera albo Agenta 007. No chociaż ten ostatni to jeździł sobie po całym świecie i nierzadko bawił się w kasynach, także tutaj portfel musi być naprawdę gruby. Gdziekolwiek chcielibyście pojechać, to ja was tam zabiorę razem z Fukajem i Vito Bambino.

0: Mówiliśmy wam w naszych wiadomościach regionalnych o 14:00 o mężczyźnie, który został złapany przez policjantów w Lublinie, który w rejonie ulicy Willowej i Altanowej chodził z maczetą i młotkiem, niszczył pojazdy. Przypominamy, że policja bardzo prosi wszystkich świadków zdarzenia, ale też i pokrzywdzonych o to, żeby się zgłaszali. Postępowanie w tej sprawie prowadzi 5. Komisariat Policji w Lublinie. Można też zadzwonić pod numer alarmowy 112. A już za chwilę w ramach interwencji muzycznej pojawi się Robert Miles i jego słynne One and One.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie.
6: Słuchajcie Radia Impuls. W czwartek po południu minęła 15. Zaczynamy wiadomości.
7: Po latach zapowiedzi i oczekiwań mieszkańców budowa nowego dworca autobusowego w Puławach staje się faktem. W ratuszu podpisano umowę z wykonawcą inwestycji, która powstanie przy ulicy Wojska Polskiego w miejscu dawnego dworca PKS. Nowy obiekt ma pełnić funkcję węzła przesiadkowego dla komunikacji miejskiej i międzymiastowej. Powstaną m.in. zadaszone stanowiska dla autobusów, poczekalnia, toaleta, nowe oświetlenie oraz elementy małej architektury. Nie zabraknie także zieleni i rozwiązań ekologicznych. Wykonawca ma 8 miesięcy na realizację zadania. Jeśli prace przebiegną zgodnie z planem, pasażerowie skorzystają z nowego dworca w przyszłym roku. Koszt inwestycji wyniesie około 8,5 miliona złotych. Miłośnicy historii i przyszli archeolodzy będą mogli zdobyć praktyczne doświadczenie podczas tegorocznych badań wykopaliskowych w Chodliku. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk poszukuje studentów, którzy chcą wziąć udział w letnich i jesiennych pracach terenowych. W lipcu badania będą prowadzone w rejonie wczesnośredniowiecznej osady sąsiadującej z Grodziskiem. Z kolei we wrześniu archeolodzy wrócą na cmentarzysko ciałopalne znajdujące się w Lesie Chodelskim. Uczestnicy będą pomagać nie tylko podczas wykopalisk, ale również przy opracowywaniu odkrytych zabytków. W programie znalazły się także zajęcia z archeologii eksperymentalnej oraz udział w wydarzeniach popularyzujących historię regionu. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie na miejscu. Przed nami weekend pełen wydarzeń związanych z tradycjami Nocy Świętojańskiej. Jedno z nich odbędzie się nad Zalewem w Janowicach, gdzie organizatorzy przygotowali szereg atrakcji nawiązujących do dawnych obrzędów i ludowych zwyczajów. Szczegóły sprawdzała nasza reporterka Weronika Szydłowska.
8: Sobótki janowieckie będą pełne muzyki, tańca i lokalnych tradycji. Na plenerowej scenie wystąpią zespoły Młoda Kalina i Folk Rose, a także muzycy prezentujący między innymi akordeonowe recital i pokaz gry na ksylofonie. Nie zabraknie też nawiązań do dawnych obrzędów. Koło gospodyń wiejskich z tradycją z Bronowic przypomni tradycyjne sobótkowe tańce przy ognisku. Organizatorzy przygotowali również atrakcje dla całych rodzin, od strefy zabaw dla najmłodszych, po przejażdżki drewnianą łodzią po zalewie.
7: W programie nie zabraknie również warsztatów wyplatania wianków, które następnie będzie można puścić na wodę zgodnie ze świętojańską tradycją. Sobotnie wydarzenie nad Zalewem w Janowicach rozpocznie się po południu i potrwa do późnych godzin wieczornych. Miłośnicy siatkówki plażowej będą mogli rozpocząć wakacyjny sezon sportowych zmagań w Puławach. W najbliższą niedzielę na boiskach przy Marinie Puławy odbędzie się pierwszy w tym roku turniej tej dyscypliny. Zawodnicy rywalizować będą w dwóch kategoriach do 18 roku życia oraz Open. Początek zmagań zaplanowano na godzinę 10. Chętni mogą zgłaszać swój udział telefonicznie lub bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju. Region za nami. Teraz czas na kraj i świat.
9: Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej jest powiązany ze zorganizowaną przestępczością. Jak oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński, 36-letni mężczyzna posługujący się gruzińskim paszportem mógł mieć związek z innymi przestępstwami.
10: Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju.
9: Zastrzelony w poniedziałek Rosjanin był krytykiem m.in. Kremla. Minister Kierwiński, szef warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej, był też pytany przez dziennikarzy o polityczną odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym.
10: Słucham tego, jak państwo bardzo chcecie udowodnić, że to jakakolwiek partia polityczna, w tym przypadku Koalicja Obywatelska, odpowiada za obsadę, za grafik dyżurów czy obsadę lekarzy. Nie, to nie partia polityczna, przynajmniej na pewno nie jest tak w Warszawie,
9: stwierdził Marcin Kierwiński. A właśnie teraz zbiera się Rada Nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie. Przed stołeczną placówką jest Magdalena Greinert. Magdaleno, jaki jest cel dzisiejszego spotkania?
11: Zmiany w zarządzie spółki. Pracę może stracić
0: dyrektorka do spraw medycznych Agata Kusz-Rynkun, która zatwierdzała grafiki lekarza i faktury, które wystawiał. W zarządzie Szpitala Południowego zasiada też wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra, a przewodniczący to burmistrz Ursynowa Robert Kępa. O kolejkę dla swoich pytałam pacjentów, którzy dziś przyszli na tutejszy SOR.
1: Jak w prywatnym szpitalu.
5: Wie pani, gdyby nie NFZ był płatnikiem, to ja bym tu przyszedł do tego VIP-owskiego i zapłacił.
11: No nie powinni, właśnie nie powinni. Ich i stać, iść prywatnie nawet.
0: Ratusz informuje, że Dawid Kacprzyk skorygował 33 faktury i zwrócił na konto szpitala 500 000 zł.
9: Elektroniczny nos ostrzeże przed zepsutym jedzeniem i alergenami. W studiu Grzegorz Jasiński.
12: Witam ponownie.
9: Grzegorzu, to coś dla osób, dla których data przydatności do spożycia to za mało.
12: Tak, od zawsze chcąc sprawdzić, czy otwarte mleko albo mięso jeszcze się do spożycia nadaje, posługiwaliśmy się węchem, ale nos bywa zawodny, a opisane dziś urządzenie potrafi wykrywać obecność gazów wydzielanych przez zepsute jedzenie oraz alergeny z precyzją znacznie przewyższającą możliwości ludzkiego węchu. Sercem urządzenia jest układ 16 miniaturowych czujników gazu, z których każdy reaguje na inne kombinacje związków chemicznych, a przy pomocy algorytmów uczenia maszynowego aparat na bieżąco analizuje te sygnały i sygnalizuje zagrożenie.
6: Sporo pogodnego nieba z ozdobnymi obłoczkami dzisiaj do końca dnia, no i dosyć ciepła aura, sprzyjająca na przykład temu, żeby pójść na wieczorny spacer. Temperatura spadnie poniżej 20 stopni dopiero w okolicach 22. Nad ranem będzie około 13 w Puławach, a jutro w ciągu dnia nawet 28 stopni. Tyle tylko, że synoptycy ostrzegają nas przed tym, że może być zachmurzenie duże z niewielkimi przejaśnieniami. Czwartkowe popołudnie w pełni 18 czerwca. Imieniny obchodzi Elżbieta, Marka i Amanda. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Sushi i Zrównoważonej Gastronomii. Może jest to jakiś pomysł na wieczór. A do 17 razem z wami Łukasz Dymków.

Ajko, ajko, to są takie rytmy, które no już mocno zwiastują nam, że idzie lato. Ono już w niedzielę pojawi się pod kątem astronomicznym, czyli ustawienia się planet w naszym Układzie Słonecznym. W poniedziałek w kalendarzu, a w naszych serduchach jest już lato. A o tym, czy weekend będzie łaskawy dla tych, którzy lubią wysokie temperatury, o tym już za moment na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 8 4 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
4: O, adres taki egzotyczny.
5: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
4: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Przed nami bardzo ciepły weekend, najcieplejszy w tym roku jak na razie, no bo zaczynamy lato i to z przytupem. Nawet 32 stopnie Celsjusza będą wskazywały w niedzielę termometry w Lublinie i Puławach. Zaledwie stopień, dwa niższe wartości będą wskazywane w sobotę. Weekend zapowiada się bez deszczu i z dużą ilością słońca. Wyjątkiem będzie piątek, gdzie zachmurzenie może wzrastać do dużego, a temperatura maksymalna wynosić będzie 28 stopni.
11: Słuchasz Radia Impuls.

0: wracamy do naszych poleceń i rekomendacji odnośnie weekendu i nocy świętojańskiej, czy jak to woli sobótkowej. Przypominamy, że w Kazanowie będzie można wspólnie świętować ten dzień, czyli nadejście lata. Impreza odbędzie się w sobotę, zacznie się o 18 nad rzeką Iłżanką. Potem zabawa przeniesie się na boisko piłkarskie przy siedzibie Straży Pożarnej, gdzie wystąpi kilka zespołów muzycznych. Festyn potrwa do północy, no i przewidziano atrakcje dla całych rodzin. Dla tych, którzy będą dużo tańczyć i będą potrzebowali kalorii, pojawią się też regionalne przysmaki. A wszystko to wiecie oczywiście dzięki Radiu Impuls, w którym teraz Millennium.
1: Radio Impuls.

0: tym tygodniu sporo jest o rowerach, ale jest o co się bić, właściwie jest o co walczyć, dlatego że Puławy prawie że łeb w łeb ze Świdnicą idą po puchar stolicy rowerowej Polski. Na razie Świdnica trochę wyprzedza, ale jest szansa to nadrobić, dlatego że w najbliższym czasie szykują się takie wydarzenia, które trochę kilometrów jeszcze nabiją w tej rywalizacji. Tak więc jeśli ktoś chciałby uczestniczyć we wspólnych przejazdach, to do udziału w codziennych rajdach zachęci Was teraz Łukasz Kostyra z Puławskiej Grupy Rowerowej.
1: Możemy zaprosić na dwa rajdy, które odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. O 18 to jest rajd dla bardziej zaawansowanych osób, to jest troszeczkę szybsze tempo. Natomiast o 20.15 Puławska Grupa Rowerowa wspólnie z MOSIR organizuje rajdy dla osób mniej zaawansowanych. To są takie krótkie przejażdżki po mieście, około 10 do 15 km. I zaczynamy i meta też jest w tym samym miejscu, czyli pod domem chemika, pod stacją rowerową.
0: Pamiętajcie, że każdy może wziąć udział w tych przejazdach, oczywiście dzieci pod opieką dorosłych. No i choć dla dorosłych kaski nie są obowiązkowe, to jednak my radzimy, żebyście ich używali.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: long, long time.
1: Już niedługo 16 i najnowsze wiadomości z regionu, kraju i świata. A po 16 moje ulubione lata 90. reprezentować będzie Korona i to będzie słynny Rhythm of the Night. Poza tym klasycznie Mike Oldfield, a z nieco bardziej współczesnych hitów Zokaria.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Po reklamie.
1: I kolejne masy właśnie kończą pracę. Minęła 16, a u nas czas na wiadomości.
4: Pacjenci i odwiedzający muszą liczyć się z utrudnieniami przy głównym wejściu do szpitala powiatowego w Puławach. Rozpoczęła się tam modernizacja strefy wejściowej pawilonu głównego. W ramach inwestycji przebudowany zostanie podjazd, schody i balustrady, a także zamontowana zostanie winda, która ułatwi dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i pacjentom mającym problemy z poruszaniem się. Zmiany obejmą również drzwi wejściowe. Celem remontu jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z placówki. Na czas pracy szpital apeluje o zachowanie ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Policjanci przypominają o obowiązkach, które dotyczą najmłodszych uczestników ruchu drogowego, korzystających z rowerów i hulajnóg. Szczególną uwagę powinni zwrócić na nie rodzice i opiekunowie dzieci. O zasadach związanych z bezpieczeństwem młodych rowerzystów mówi nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Puławach.
5: Obowiązek używania kasków ochronnych dotyczy także dzieci do lat 7 przewożonych na rowerze, rowerze z napędem, wózkiem rowerowym albo w przyczepce rowerowej i powinni o tym pamiętać opiekunowie. W przypadku, kiedy dziecko nie posiada kasku, dziecko bądź też młody człowiek do 16 roku życia, odpowiedzialność ponosi opiekun bądź rodzic i wówczas kara, jaką policjanci mogą nałożyć na taką osobę, to mandat w wysokości 100 zł.
4: Funkcjonariusze podkreślają, że stosowanie się do przepisów i odpowiednie wyposażenie mogą znacząco zwiększyć bezpieczeństwo dzieci podczas codziennych przejazdów i rekreacyjnych wycieczek. Przed mieszkańcami Dęblina wyjątkowo intensywny weekend. Miasto zaprasza na Dni Dęblina, które w tym roku połączone będą z obchodami jubileuszu Miejskiego Domu Kultury. Piątkowe wydarzenia odbędą się na Stadionie Miejskim. Na scenie zaprezentują się lokalni wykonawcy, a wieczorem wystąpią także znani artyści muzyczni. Organizatorzy przygotowali ponadto atrakcje dla najmłodszych oraz strefę gastronomiczną. Z kolei sobota upłynie pod znakiem 50-lecia Miejskiego Domu Kultury. W programie znalazły się m.in. wystawa widowisko artystyczne, kino pod chmurką, a także rajdy rowerowe, spacery i możliwość zwiedzania twierdzy Dęblin. Tymczasem w Kozienicach również nie zabraknie atrakcji. W najbliższą sobotę mieszkańcy i goście spotkają się nad Jeziorem Kozienickim, gdzie przygotowano wieczór pełen nawiązań do dawnych tradycji i ludowych obrzędów. O tym, co czeka uczestników wydarzenia, mówi Elwira Kozłowska, dyrektor Kozienickiego Domu Kultury.
6: Przed nami jedno z najpiękniejszych świąt słowiańskich. Jak co roku Kozienicki Dom Kultury zadbał o szereg atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie klimatycznej muzyki i widowiskowego pokazu ognia. Dla naszych mieszkańców przygotowaliśmy wyjątkowy koncert, a specjalnie dla nich wystąpi kapela Hanki Wójciak. Zespół tworzy i gra muzykę z pogranicza etno, world music i piosenki autorskiej. Występują na scenach całego kraju od przeszło 15 lat. W ich kompozycjach słychać polskie motywy ludowe, połamane rytmy, biały śpiew oraz wokalne improwizacje w rejestrze gwizdkowym.
4: To wszystko, jeśli chodzi o region. Teraz czas na wiadomości krajowe i międzynarodowe. Bogdan Zalewski.
0: Podczas zatrzymania próbował uciekać. Wraz z nim z hostelu wyprowadzono jeszcze 8 osób. To są nowe szczegóły porannej akcji policjantów w podwarszawskim Piastowie. Schwytali oni mężczyznę podejrzewanego o poniedziałkową egzekucję Rosjanina w Białej Podlaskiej. 36-latek według służb to osoba, która pociągnęła za spust. Krzysztof Zasada, jak wyglądała ta operacja?
7: Przed hostel znajdujący się w centrum Piastowa przyjechało kilka ekip realizacyjnych. 36-latek był zaskoczony, tak mówił szef policji Marek Boroń.
8: Mając świadomość tego, z czym mamy do czynienia, tym brali udział terroryści. Weszliśmy do wszystkich pomieszczeń w tym hostelu. Nie była możliwa ucieczka.
7: Wraz z podejrzanym zatrzymano 8 osób. One jednak nie mają związku z zabójstwem, a zajęła się nimi Straż Graniczna w związku z podejrzeniem nielegalnego pobytu w Polsce.
0: A jak udało się namierzyć podejrzanego?
7: Przede wszystkim specjalny zespół śledczy analizował zapisy kamer monitoringu. Były one konfrontowane z zeznaniami świadków. Pomogły też dane telekomunikacyjne. Na ostatnim etapie, jak się dowiedziałem, policjanci dostali kilka zapisów z kamer samochodów, które rankiem w poniedziałek przejeżdżały w okolicy. Te filmy też były pomocne.
0: Kompleksowa kontrola zatrudnienia i wynagradzania personelu medycznego powinna rozpocząć się w lipcu, zapowiedział rzecznik Najwyższej Izby Kontroli. Bartłomiej Pograniczny wskazał, że NIK sprawdza już sytuację w warszawskim szpitalu południowym. Wyniki też mamy poznać w przyszłym miesiącu. To w tej stołecznej placówce był zatrudniony Dawid Kacprzyk, lekarz i działacz Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 zł. Miał też zorganizować dla partyjnych towarzyszy specjalny salonik. Specjalni pacjenci mieli być tam przyjmowani poza kolejką. To Chiny są najważniejszym tematem z punktu widzenia Polski. Ujawnił nasz priorytet na rozpoczynającym się szczycie Unii Europejskiej w Brukseli wysoki rangą polski dyplomata Katarzyna Szymańska-Burgino.
9: Stawką jest przyszłość polskiego przemysłu i miejsca pracy. Warszawa obawia się, że chińska nadprodukcja wspierana państwowymi subsydiami coraz mocniej uderza w europejskie, a więc i polskie firmy. Jeżeli nic nie zrobimy, to znikną całe branże, powiedział mi polski dyplomata. Potwierdził mi to prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka. Jak podkreśla, problem nie dotyczy tylko bezpośredniego importu stali z Chin, ale całego mechanizmu przekierowywania handlu. Dlatego zarówno branża, jak i polskie władze oczekują, że Komisja Europejska przedstawi nowe narzędzia do walki z chińską nadprodukcją.
1: Do końca dnia zachmurzenie zmienne, ale jednak z przewagą chwil słonecznych. Na termometrach dzisiaj dosyć wysokie wartości, bo nawet do 27 stopni Celsjusza. Potem będzie dosyć ciepła noc z 13 stopniami minimalnie, jakie powinny wskazywać termometry w Puławach, a jutro w ciągu dnia będzie różnie, bo będzie trochę chmur, będzie też trochę przejaśnień, ale temperatura pójdzie znowu w górę i wyniesie maksymalnie 28 stopni Celsjusza. Niedawno minęła 16, no i znów grono tych, którzy są już po pracy, się powiększyło. Zarówno dla tych, którzy jeszcze w pracy, jak i dla tych, którzy już w drodze do domu, gra nasze radio. A przed mikrofonem Łukasz Tymków. Zapraszam, zostańcie z nami.
10: Radio Impuls. Muzyka wybrana dla ciebie.

0: I kolejny raz w Radio Impuls dzisiaj o tym, co można zrobić w najbliższy weekend. Tym razem będzie to powiat opolski, tam odbędzie się rowerowa akcja Odjazdowy Bibliotekarz. Wspominaliśmy już na ten temat dzisiaj w naszych wiadomościach o 14. To ja teraz tylko przypomnę, że ten, kto chciałby wziąć udział w imprezie, to musi pamiętać, że rowerzyści będą wyruszali jednocześnie z trzech miejsc: Opola Lubelskiego, Józefowa nad Wisłą oraz z Łazisk. Każda z tras prowadzi do Kluczkowic. Starty zaplanowano na 10, a zbiórki rozpoczną się pół godziny wcześniej przy lokalnych bibliotekach i ośrodkach kultury. Szczegóły znajdziecie na facebookowym profilu Opolskiego Starostwa Powiatowego. No i nie trzeba się będzie ubierać bardzo ciepło, dlatego że w sobotę czeka nas upał i o tym powiem za chwilę na naszej antenie.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Po reklamie.
0: Z dnia na dzień coraz cieplej w tym tygodniu po zeszłotygodniowym załamaniu pogody. W Puławach dzisiaj maksymalnie 26 stopni Celsjusza, a jutro nawet 28. W weekend synoptycy przewidują przekroczenie 30 na termometrach. Do końca dnia dziś będzie raczej pogodnie, z zachmurzeniem małym. Pogodna ma być też noc. Jutro podobno dzień raczej pochmurny, ale z, tak jak już wspomniałem, z wysoką temperaturą i na pewno bez opadów.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Słuchajcie Radia Impuls, UB40 i Chrissy Hynde. Zespół UB40 nazywany jest mistrzem coverów, bo właściwie żadna piosenka, którą wykonywali, która przy okazji stała się przebojem w ich wykonaniu, nie jest ich autorstwa. No ale gdyby komuś brakowało energii teraz między 16 a 17, to już za chwilę pojawi się coś naprawdę elektryzującego. Mr. Electric Blue i Benson Boone.
1: Radio Impuls.

Jeszcze na chwilę spojrzymy w karty historii. Dzisiaj jest rocznica wydarzenia, które sprawiło, że opieka nad dziećmi stała się zdecydowanie prostsza. Cofamy się w czasie do 1889 roku. Wtedy to Amerykanin William Richardson wynalazł na nowo dziecięcy wózek. W jego projekcie po raz pierwszy

0: Wszystkie koła wózka mogły poruszać się niezależnie od siebie, a to pozwalało zmniejszyć promień skrętu, lekko licząc jakieś 12 metrów. A propos dzieci, no to Karma Child, czyli dziecko karmy, już za chwilę w Radiu Impuls.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Benvenuto al ristorante.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Popołudnie powoli będzie zamieniało się w wieczór i właśnie to jest czas programu Po Godzinach, który już za chwilę na naszej antenie. A za wspólne popołudnie w Radiu Impuls dziękuję wam, Łukasz Tymków. Do usłyszenia jutro. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy. Z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
9: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
13: Jest 18 czerwca, czwartek, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
14: Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje o ostrożność w kontaktach z osobami podającymi się za jego pracowników. Oszuści stosują coraz więcej metod, by zdobyć dane osobowe lub wyłudzić pieniądze. Przestępcy rozsyłają wiadomości o rzekomych zaległościach, proponują fałszywe dopłaty do emerytur, a niekiedy kontaktują się telefonicznie lub odwiedzają mieszkańców w domach. Do swoich działań wykorzystują również internet i media społecznościowe. Przedstawiciele ZUS przypominają, że instytucja nie przesyła wiadomości z linkami do płatności, ani nie prosi przez telefon o podawanie haseł, loginów czy danych kart płatniczych. Setki młodych mieszkańców Lubelszczyzny wezmą udział w bezpłatnych zajęciach terenowych poświęconych przyrodzie i ekologii. To kolejna odsłona programu Plenery Edukacyjne, realizowanego przez Samorząd Województwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzięki przyznanym dotacjom uczestnicy odwiedzą najcenniejsze przyrodniczo zakątki regionu, m.in. Kazimierski i Kozłowiecki Park Krajobrazowy. Na miejscu czekać będą na nich warsztaty, zajęcia badawcze, gry edukacyjne oraz spacery z przewodnikami. Organizatorzy podkreślają, że program ma nie tylko przybliżać wiedzę o środowisku naturalnym, ale także promować ekologiczne nawyki. Wszystkie działania będą prowadzone do końca września z poszanowaniem zasad ochrony przyrody. Trwa walka o puchar rowerowej stolicy Polski, a mieszkańcy Puław mogą wspierać swoje miasto nie tylko podczas indywidualnych przejazdów. Niemal każdego dnia organizowane są wspólne rajdy rowerowe. Do udziału zachęca Łukasz Kostyra z Puławskiej Grupy Rowerowej.
15: Możemy zaprosić na dwa rajdy, które odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. O 18 to jest rajd dla bardziej zaawansowanych osób, to jest troszeczkę szybsze tempo. Natomiast o 20.15 Puławska Grupa Rowerowa wspólnie z MOSIR organizuje rajdy dla osób mniej zaawansowanych. To są takie krótkie przejażdżki po mieście około 10 do 15 km. I zaczynamy i meta też jest w tym samym miejscu, czyli pod domem chemika, pod stacją rowerową.
14: Organizatorzy podkreślają, że wspólne wycieczki są otwarte dla wszystkich chętnych. To okazja zarówno do aktywnego spędzenia czasu, jak i dołożenia swojej cegiełki do wyniku puław w ogólnopolskiej rywalizacji. Z kolei miłośnicy szachów będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności przy szachownicy. Już wkrótce odbędzie się kolejny turniej dla zawodników z regionu.
16: Witam słuchacze Radia Impuls. Nazywam się Robert Błaziak i jestem instruktorem szachowym. Już w tę sobotę, 20 czerwca w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Karczmińskach finał Karczmińskiej Ligi Szachowej. Będzie to ostatni turniej szóstego sezonu, na którym poznamy ostateczne wyniki i nagrodzimy zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Zaczynamy jak zwykle o godzinie 15. Serdecznie zapraszamy.
14: Tyle z Puław i okolic. Teraz przechodzimy do wiadomości krajowych i zagranicznych.
17: Jest oficjalna, pozytywna odpowiedź USA na propozycję utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Jesteśmy gotowi do negocjacji umowy i jej podpisania, oświadczył w Brukseli wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz po rozmowie z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Nasza korespondentka dopytywała szefa MON-u o koszty inwestycji.
18: To będzie wynikać z umowy, którą wynegocjujemy. I tak jak do tej pory, te koszty były w różny sposób współdzielone. Dzisiaj też inwestujemy w lotnictwo. We Wrocławiu to jest taki dobry przykład, gdzie składa się na to strona amerykańska i strona polska. Oczywiście duży ciężar tego zadania będzie spoczywał na Polsce, bo to też leży w najbardziej w polskim interesie.
17: Budowa stałej amerykańskiej bazy w Polsce potrwałaby kilka lat. Do sieci trafił nowy zwiastun widowiska Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Na film czekamy z Katarzyną Sobychowską-Szuchtą. Katarzyno, kogo zobaczymy na dużym ekranie?
19: Tom Holland wraca do roli Spider-Mana. Zendaya wraca jako jego ukochana M, a Mark Ruffalo ponownie będzie Hulkiem i pojawia się w tej nowej, krótkiej zapowiedzi.
20: You're not one of my students, are you?
19: Będzie sporo zmian.
21: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
19: Jak pamiętacie pewnie z poprzedniej odsłony, Peter Parker musiał wymazać się z życia i pamięci tych, których kochał, by ich ocalić, ale w nowej części musi złamać daną sobie obietnicę i ponownie założyć ten słynny czerwono-niebieski kostium człowieka pająka.
17: Polskie siatkarki pokonały Ukrainę 3-1 w meczu Ligi Narodów w Bangkoku. Polki wygrały dwa pierwsze sety, ale w kolejnym lepsze były Ukrainki i w czwartej partii prowadziły. Zanosiło się na tiebreak. Naszym siatkarkom udało się jednak odrobić stratę i zgarnąć 3 punkty. Radości nie kryje nasza rozgrywająca Alicja Grabka.
22: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć, bo tak jak też powtarzałam już wcześniej w wywiadach, wydaje mi się, że to jest bardzo mocno budujące dla naszego zespołu. Tak naprawdę w tym sezonie nie będzie łatwych spotkań i zdajemy sobie z tego sprawę, więc staramy się do każdego spotkania podejść z bardzo dużą mobilizacją, koncentracją.
17: W sobotę Polki zagrają z Holenderkami.
13: Ciepło, ciepło, bardzo ciepło. Dzisiaj rzeczywiście kolejny, bo już jeden mieliśmy, a może nawet więcej niż jeden, takich ciepłych dni, kiedy to temperatura wyskoczyła powyżej 20 kilku stopni. No i rzeczywiście 25-26 odczuwalna, na niebie zachmurzenie umiarkowane, do końca dnia dużo słońca, temperatura cały czas z dwójką z przodu. Na barometrach 1002-1005 hektopaskali i wieje słaby wiatr bez opadów. Synoptycy dzisiaj dla nas łaskawi. Rozpoczynamy nasz program po godzinach, a do 18:00 dzisiaj będziemy mówić o sushi, bo ma swoje międzynarodowe święto oraz sprawdzimy, czy faworyci mistrzostw świata w piłce nożnej nadal są ci sami. Do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
23: This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Znamy już bohaterów i antybohaterów początku mundialu, bowiem za nami komplet meczów pierwszej kolejki Mistrzostw Świata. A faworyci? A faworyci pozostają nadal ci sami. Wśród tych, którzy na futbolu się znają i tych, którzy obstawiają, kto wygra mundial, na miejscu pierwszym Hiszpania, potem Francja, Anglia, Brazylia i Argentyna. Czy wśród tych faworytów jest również wasz?
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.

0: narzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: Mam kulinarną propozycję dla Was na dziś wieczór, bowiem zaglądając do kalendarium i do kalendarza świąt nietypowych, mamy jakże smaczne międzynarodowe święto. To dzień sushi. No i tego nie da się nie zauważyć. My, Polacy, pokochaliśmy sushi. No nie chodzi tutaj tylko o smak, ale i o sposób przygotowania, podania, oczywiście wartości odżywcze, no i ta różnorodność dodatków. Czasami już nawet niektórzy przesadzają. Słowem, sushi to po prostu sztuka, a my kochamy sztukę. Zatem w Międzynarodowy Dzień Sushi warto wybrać się z rodzinką lub ze znajomymi na wspólną ucztę, albo zamówić do domu. Życzę Wam smacznego. Dzisiaj o sushi jeszcze kilka ciekawostek w naszym programie po godzinach się pojawi. Muzyka wybrana
1: dla Ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Słuchasz Radia Impuls.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: wraz z niekwestionowaną nową królową popu, za którą wielu uważam. Taylor Swift, kończymy pierwszą godzinę. Shake It Off już za nami, a przed nami godzina 18. Wówczas zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Co w regionie w Radiu Impuls? W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów, od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls.
3: Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
2: Po reklamie.
0: Jest czwartek, 18 czerwca, minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Strategiczne siły jądrowe NATO pozostają najwyższą gwarancją bezpieczeństwa sojuszników, stwierdzili ministrowie obrony państw Paktu Północnoatlantyckiego po spotkaniu natowskiej grupy planowania nuklearnego w Brukseli.
5: Na linii nasza brukselska dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, jakie jest znaczenie tego oświadczenia popartego przez Polskę?
6: To sygnał, że w obliczu wojny Rosji przeciwko Ukrainie NATO zamierza wzmacniać rolę odstraszania nuklearnego. Dla Polski to bardzo istotne, bo Warszawa od kilku lat zabiega o większy udział w nuklearnym odstraszaniu sojuszu. Nie obyło się dzisiaj także bez amerykańskiej krytyki pod adresem europejskich krajów NATO. Amerykański sekretarz obrony Pete Hegseth zarzucił części europejskich sojuszników zbyt niskie wydatki na obronność oraz dał do zrozumienia, że przyszła obecność wojskowa Stanów Zjednoczonych w Europie będzie zależeć od tego, czy kraje NATO wywiążą się ze swoich zobowiązań i osiągną uzgodniony poziom wydatków na obronność. Chodzi o 5% PKB do 2035 roku.
4: Autonomiczne samochody mogą być wkrótce wyposażone w nową, przełomową technologię.
5: Najnowsze doniesienia naukowców z Uniwersytetu w Toronto przynosi Grzegorz Jasiński. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Chodzi o rozwinięcie urządzenia, które bywa już stosowane, czyli lidaru.
4: Grzegorzu, o co konkretnie chodzi?
7: Lidar to technologia detekcji i pomiaru odległości z pomocą światła laserowego, która od lat bywa stosowana przy tworzeniu trójwymiarowych map terenu i obiektów. Stosuje się ją też w niektórych samochodach, zwykle wyższej klasy. Problem w tym, że na razie pozwala ona na pomiar odległości i tylko w bardzo niewielkim stopniu prędkości. Nie pozwala identyfikować obserwowanych obiektów. Inżynierowie z Toronto opracowali modyfikację lidara, która pokazuje nie tylko odległość, ale dokładną prędkość, a także charakterystykę materiału obiektu. Wszystko dzięki analizie polaryzacji odbitego światła. System wykorzystuje aparaturę monitorującą wiele parametrów światła, takich jak częstotliwość, polaryzacja, faza, amplituda, ale też model AI, który precyzyjnie oddziela sygnał od zakłóceń i zniekształceń. Taki system, niezależny od warunków oświetlenia i pogody, może przybliżyć nas do autonomicznej motoryzacji.
0: W Rybniku i okolicach bardzo ciepło, do 24 stopni Celsjusza. Możliwe przelotne opady i burze, wiatr słaby, ale w czasie burz nieco bardziej porywisty. Będą i są przejaśnienia. Na barometrach 1005 hektopaskali. O godzinie 18 będziemy wracać do tematu sushi, bo dziś jest jego międzynarodowe święto. Pojawią się także plotki i newsy ze świata show biznesu. A do godziny 21 wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sushi i zasiadając do stołu można by było błysnąć w towarzystwie taką informacją, skąd wzięło się w ogóle sushi. No to już wam ją przekazuję. Szacuje się bowiem, że to wyjątkowe danie powstało przy polach ryżowych w okolicy rzeki Mekong i to właśnie tam poddawano ryby fermentacji mlekowej, solono i obkładano ryżem, żeby po prostu spowolnić ich gnicie. Tak powstawał prekursor sushi, czyli nare sushi. Chyba dobrze

0: Reklama. Kochacie sport? My też. W Galerii Zielona mamy topowe marki 4F, Marte Sport, Sizer, Olymp Odżywki oraz Club Fitness City Fit. A jeśli kochasz dwa rowerowe kółka, czas na wyzwanie. Dołącz do akcji Rowerowy Mistrz. Ściągnij aplikację Aktywne Miasta. Kręć na pułap. Do wygrania rower Gravel Cross oraz iPad. Galeria Zielona na sportową.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

Zapraszam na krótkie newsy i plotki ze świata show biznesu. Michał Wiśniewski po raz kolejny się rozwodzi. Powinien dostać medal za tak częste bywanie na tego typu rozprawach w sądach, ale nie ma się z czego śmiać, bowiem zawsze jest jakiś powód. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to ja podejrzewam, że chodzi o pieniądze. No, pan Michał Wiśniewski ma sporo długów i być może dlatego państwo się rozwodzą. A może z innego powodu. Po prostu miłość wygasła. Tak czy inaczej, Pola przypomniała na swoim Instagramie, że nie możesz wrócić i zmienić początku swojej historii, ale możesz zacząć od tego miejsca, w którym jesteś i zmienić jej zakończenie. I to jest rzeczywiście prawda i warto o tym pamiętać, ale warto też brać na siebie konsekwencje swoich decyzji. Radio

sushi dzisiaj mówimy, bo mamy Międzynarodowy Dzień tej potrawy. Wspominałem o tym, jak powstało sushi, że obkładano rybę właśnie ryżem, solono, żeby nie zgniła. No to później ten ryż z sushi w oryginalnej formie wyrzucało się, ponieważ służył on tylko jedynie ochronie tego nadzienia znajdującego się pod ryżem i to zajadano. No ale z biegiem czasu i ryż zaczął smakować chyba. Ja tam lubię z ryżem, a bez ryżu też bym zjadł.

0: Reklama. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: Alessandra Ambroso, a do tego jeszcze Big Mama w nagraniu Mezzo Rotto. Tak się jakoś trochę rozśpiewałem, no a tu proszę, już za chwilę będzie godzina 19, wtedy to zapraszam na najnowsze wiadomości. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Po reklamie.
0: Na naszych zegarach wybiła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
5: Do końca tego miesiąca Polska chce podpisać umowę ze Szwecją w ramach programu Orka.
6: Porozumienie dotyczy m.in. kupna 3 okrętów podwodnych.
7: To nie jest tylko zakup okrętów przez Polskę, ale to jest też zakup okrętów przez Szwecję z polskich stoczni. Szczególnie mówimy o okręcie Ratownik, ale też innych inwestycjach w polski przemysł obronny.
5: Wyjaśnia wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Szef rosyjskiej dyplomacji grozi zmasowanymi i skoordynowanymi atakami na Ukrainę po uderzeniu dronów na rafinerię ropy w Moskwie.
5: W zakładzie wybuchł potężny pożar. Jak podaje rosyjski portal Nowa Gazeta, Moskwianie piszą w mediach społecznościowych, że w niektórych dzielnicach spadł deszcz ropy.
6: Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów w związku z tak zwaną kopułą gorąca.
5: Fala upałów ma już w najbliższy weekend dotrzeć do Włoch znad Sahary.
6: Temperatura ma dochodzić do 40 stopni Celsjusza.
5: Ambasada radzi turystom, by na zwiedzanie zabierali ze sobą zapas wody, używali kremów z wysokim filtrem UV oraz pamiętali o nakryciach głowy.
6: Fala upałów spodziewana jest też we Francji.
5: Tam już teraz termometry wskazują 37 stopni Celsjusza.
6: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, dzień dobry.
5: O słynnym obrazie, który wieczorem może stać się sensacją.
8: Tak jest, chodzi o aukcję w Warszawie i dzieło Józefa Pankiewicza. Przedstawia żonę artysty Wandę, która ma kimono i stoi tyłem do widza. Są trzy wersje. Jedna Japonka jest perłą kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie.
9: Druga uznawana jest za zaginioną. Trzecia zaś przez dekadę pozostawała w prywatnych kolekcjach poza zasięgiem publiczności i rynku sztuki. I teraz właśnie ta wersja trafi na aukcję w Dessaunikum z estymacją na poziomie 12-20 milionów złotych.
8: Jak dodaje Tomasz Dziewicki, dyrektor Departamentu Sztuki Dawnej, może paść rekord. Festiwal Rewolucja w Łodzi nawiązuje do wydarzeń 1905 roku i tak zwanego Powstania Łódzkiego. Od jutra do niedzieli w programie są m.in. dyskusje i projekcje, których przewodnim tematem będzie bunt. Do sieci trafił pierwszy zwiastun nowego filmu Agnieszki Smoczyńskiej Wchod Spot. Główne role zagrali Andrzej Konopka oraz Noomi Rapace, której drzwi do kariery w Hollywood otworzyła seria Millennium. Miesza się tu cyberpunk, kryminał i satyra na świat uzależniony od technologii. Film ma trafić do kin jeszcze w tym roku.
0: Ciepło, bardzo ciepło, jak na godzinę 19, a raczej kilka minut po. Jeśli chodzi o wiatr, ten na szczęście jest słaby, ciśnienie wysokie, powyżej 1500 do 1008 hektopaskali, no i możliwe w wielu miejscach w naszym regionie burze z deszczem. To jest program po godzinach i do 20. Mówić będziemy jeszcze o sushi, bo dzisiaj ma swoje święto, ale także dowiemy się, w jakim dniu odbywa się najwięcej rozmów telefonicznych. Do 21. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: W Międzynarodowym Dniu Sushi słów kilka o wasabi. Niektórzy uwielbiają, inni w ogóle nie dotykają. A wasabi do sushi zaczęto używać ze względu na jego antybakteryjne właściwości. Dopiero później rola wasabi zaczęła rosnąć ze względu na jego smak. No cóż, kiedy zabraknie wasabi, znam takich, którzy potrafią nawet posmarować polskim krzanem taką rolkę sushi. No my Polacy potrafimy sobie poradzić i zrobić po swojemu.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: Kubasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Impuls.

0: Choć mamy możliwość kontaktowania się z innymi przez różnego rodzaju komunikatory, to jednak telefon pozostaje najważniejszy. A szczególnie, kiedy chcemy złożyć komuś życzenia. Jest daleko i nie możemy akurat w tym dniu być razem z nim. Szczególnie, że chodzi o mamy. I to właśnie tego dnia jest najwięcej rozmów telefonicznych. Odbywa się ich tak dużo, że czasami trzeba po prostu długo poczekać na połączenie. Tych połączeń nie brakuje na całym świecie, ale przede wszystkim chodzi o drugą niedzielę maja, bo wtedy wiele krajów, w tym również wielkie Stany Zjednoczone, obchodzą Dzień Matki.
1: Radio Impuls.

Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Sushi, a jak sushi, to wielu kojarzy się to danie z Japonią, a wbrew pozorom to zostało wymyślone w Chinach. No ale wracając do Japonii, tam też mają oprócz sushi cesarza. Cesarz Japonii to jedyna sprawująca władzę osoba na świecie, która używa tego tytułu, a przy okazji podejrzewam, że jada takie sushi, że nam się w głowie nie mieści.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
0: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Impuls.

0: znany w Polsce DJ i producent Sean Baker z nagraniem VIP. Zbliżamy się do godziny 20. Zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
0: To jest program Po godzinach. Minęła 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie został odwołany, poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
5: Decyzję podjęła Rada Nadzorcza placówki po ujawnieniu nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i trwającym audytem.
4: To w tej lecznicy był zatrudniony młody lekarz Dawid Kacprzyk. Nie miał jeszcze specjalizacji, ale był już koordynatorem SOR-u. W ubiegłym roku medyk zarobił 1 600 000 zł.
5: Łączymy się z Michałem Krasoniem.
6: Po ponad 2 godzinach obrad Rada Nadzorcza odwołała prezes Szpitala Annę Łukasik oraz dyrektor do spraw medycznych Agatę Kusz-Rynkun. O takie rozstrzygnięcie wnioskował wcześniej Rafał Trzaskowski. W krótkim komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent Warszawy poinformował również, że nową prezeską zarządu placówki zostanie Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka w zakresie audytów i kontroli zarządczej w ochronie zdrowia. Jak podkreślił Trzaskowski, jej pierwszym i najważniejszym zadaniem będzie ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w wyjaśnianie nieprawidłowości, do których miało dochodzić podczas zarządzania szpitalem.
4: Będzie stała baza sił USA w Polsce?
5: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Pentagonu powiedział, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do polskiej propozycji w tej sprawie.
4: Na linii Katarzyna Szymańska-Borgino.
7: Na razie nie ma konkretnych informacji. Wicepremier wymienił jednak kilka potencjalnych lokalizacji, m.in. Poznań, Bolesławiec i Wrocław. Nie wiadomo też, ilu amerykańskich żołnierzy miałoby tam stacjonować. Szef MON zasugerował jednak, że mogłoby chodzić o 5 000 wojskowych, czyli liczbę, o której w ostatnim czasie wspominała strona amerykańska. Kosiniak-Kamysz podkreślił jednak, że kluczowe decyzje należą do Stanów Zjednoczonych. Przyznał również, że większość kosztów związanych z budową i utrzymaniem bazy poniosłaby Polska. Powstanie takiej bazy, jeśli zapadnie taka ostateczna decyzja, zajmie kilka lat.
5: Pożar na terenie byłej cukrowni w Kętrzynie na Mazurach.
4: W jednej z hal opalą się śmieci.
8: Na chwilę obecną sytuacja jest opanowana i nie ma zagrożenia dla mieszkańców miasta i powiatu kętrzyńskiego.
5: Jak powiedział nam starszy kapitan Sławomir Siwek, na miejscu jest 23 strażaków dysponujących m.in. specjalistycznym dronem.
0: Kończy powoli nam się dzień czwartkowy, bardzo ładny, bardzo ciepły, bardzo słoneczny, a wieczór, no wieczór już będzie mniej przyjemny, przynajmniej jeśli chodzi o opady deszczu, bo te mogą się pojawić. Na termometrach będzie coraz niżej, a nad ranem najniżej to mniej więcej 15 stopni i wtedy też mogą pojawić się mgły. Natomiast jutrzejszy poranek rozpocznie się od nieba, prawie bezchmurnego i w ciągu dnia jutro także przyjemnie i ciepło, bo nawet do 26 stopni bez opadów. Przed nami ostatnia godzina naszego popołudniowo-wieczornego programu Po godzinach, a w niej m.in. dowiemy się w końcu, skąd pochodzi nazwa sushi, a poza tym, kim jest ogórkowy, złośliwy wodnik Kappa. Do 21 zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Dziś dużo mówimy o sushi, bo to Międzynarodowy Dzień Sushi, choć pora już nie jest zbyt dobra na zajadanie, to życzę smacznego, którzy dopiero zasiadają na przykład do tego dania. No ale chyba najwyższa pora powiedzieć, co oznacza słowo sushi. Zatem sushi nie oznacza surowej ryby, ale octowy ryż.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Być może kiedyś natrafiliście na rolkę sushi, bo dziś o sushi mówimy, ponieważ jest dzień tego dania, pod nazwą kappa. To taka rolka maki, owinięta glonami nori, ryżowa rolka z kawałkami ogórka, to jest najważniejsze. Jej tradycyjna nazwa pochodzi od kappy, czyli złośliwego i niebezpiecznego wodnika z japońskiego folkloru. Taką charakterystyczną cechą kappy, oprócz dającej mu nadludzką siłę wody w zagłębieniu na czubku głowy, jest nienasycony apetyt na ogórki i stąd rolka z ogórkiem pod taką nazwą.

0: Jest wieczór, więc powinniśmy już odpuścić sobie kolację o tej porze, ale jeśli macie straszną ochotę na sushi i chcielibyście spróbować, no to polecam wam, no właśnie, tego jak tu się teraz przenieść do Tokio, bo to właśnie tam w restauracji Sushi no Nanachi istnieje możliwość zamówienia najmniejszego sushi świata, które składa się, uwaga, z jednego ziarenka ryżu. Właściciel restauracji mówi, że podobno jedna z Europejek wizytujących lokal płakała przez 1,5 godziny ze wzruszenia na widok przygotowanej w ten sposób rolki. Biedactwo się napłakało i nie najadło.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Avicii i The Nights na koniec naszego dzisiejszego popołudniowo-wieczornego spotkania w programie Po Godzinach. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Zanim będę ściskał i pryskał, jeszcze przypomnę wam, że już za chwilę o 21:00 najnowsze wiadomości, a po 21:00 wieczór reporterów.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
8: Na zegarach 21:00, jest czwartek, 18 czerwca. Czas na wiadomości.
9: W najbliższym czasie uporamy się z nadużyciami i kominami płacowymi w służbie zdrowia, zadeklarował w Brukseli Donald Tusk.
10: Szef rządu stara się rozładować aferę z młodym lekarzem, działaczem Koalicji Obywatelskiej, zatrudnionym w warszawskim Szpitalu Południowym.
9: Z doniesień medialnych wynika, że zarabiał bajańskie sumy, a w prowadzonym przez niego oddziale miano przyjmować bez kolejki polityków z jego ugrupowania.
10: Szef rządu zaznacza jednak:
11: Nie pozwolę na żadne decyzje, które spowodują, że lekarze będą mniej pracowali, bo mniej pracy lekarzy będzie oznaczało mniejszy dostęp, dłuższe kolejki.
10: Mówił premier Tusk.
9: A co z odpowiedzialnością polityczną za skandal?
10: Partia Razem domaga się dymisji szefa warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego, obecnego ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ceny paliw wyraźnie w dół. Jutro litr benzyny ma kosztować nie więcej niż 6 zł, diesla 6,20 zł.
9: To mniej niż dziś, o odpowiednio 6,16 zł.
10: Co dalej z cenami paliw, o tym Michał Zieliński.
12: Ropa na świecie tanieje, więc tankowanie u nas też powinno kosztować nas coraz mniej. Chociaż trzeba pamiętać, że urzędowy cennik i obniżony VAT obowiązują jeszcze tylko do końca czerwca, więc rząd może skończyć ostatecznie z programem CPN, czyli ceny paliw niżej. Na razie światowe ceny ropy wyraźnie spadają dzisiaj do poziomu z pierwszego dnia ataku na Iran. Tak właśnie rynek wycenia wstępne porozumienie amerykańsko-irańskie. W 14 punktach spisano w nim ustalenia, według których Iran ma przywrócić ruch tankowców, jeśli nie Ormuz, i docelowo zamrozić program atomowy, zaś USA nie tylko mają znieść sankcje i odmrozić aktywa Iranu, ale też skierować $300 miliardów na inwestycje w tym kraju. Krytykowany za ustępstwa Donald Trump już nie obiecuje Irańczykom wolności. Tłumaczy, że bez takiego układu doszłoby do katastrofy gospodarczej na świecie. I dodaje, że kieruje się mądrością rynków, które, jak to opisuje, są mądrzejsze od wszystkich jego doradców, chociaż też, jak zastrzega, oczywiście nie od niego samego.
8: Noc w Puławach będzie pogodna, z niewielkim zachmurzeniem i temperaturą minimalną około 13 stopni. Wiatr słaby, północny. Jutro w Puławach dzień przyniesie zachmurzenie zmienne z możliwymi przelotnymi opadami. Temperatura maksymalna wyniesie około 27 stopni Celsjusza. Osiemnasty czerwca, jest po 21:00. Zaczynamy wieczór reporterów. Nasze informacje i materiały. Zapraszam do 22:00.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: Puławach ruszył remont wejścia do pawilonu głównego szpitala powiatowego. Podjazd prowadzący do budynku zyska nową nawierzchnię, schody i balustrady. Pojawi się także winda, która ułatwi wejście do szpitala osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i wszystkim mającym trudności z poruszaniem się. Przebudowane zostaną również same drzwi wejściowe, a wszystko po to, by wzrosło bezpieczeństwo i komfort pacjentów i żeby wejście do jednej z kluczowych placówek leczniczych w regionie było nowoczesne. Na razie jednak prace remontowe mogą być powodem utrudnień. Każdy, kto chciałby dostać się do budynku Puławskiego Szpitala, musi zachować szczególną ostrożność, a także stosować się do oznakowania i komunikatów wydawanych przez szpital.
1: Radio Impuls.

0: Na lubelskim deptaku rozpoczęła się wymiana drzew. Miejsca chorych platanów na krakowskim przedmieściu zajmują nowe sadzonki. Więcej na ten temat wie Weronika Szydłowska.
1: 14 chorych platanów zniknęło już z trasy, która prowadzi na lubelską Starówkę. Jak informuje ratusz, te drzewa od lat były podstawą opieki specjalistów, jednak rozwijająca się antraknoza i niekorzystna pogoda doprowadziły do ich zamierania. Zastąpią je klony jawory, wybrane w porozumieniu z konserwatorem zabytków. Ten gatunek jest odporny na warunki miejskie, a jesienią będzie się przebarwiać na intensywnie żółty kolor, co dodatkowo uatrakcyjni reprezentacyjną ulicę Lublina.
0: Prace przy sadzeniu klonów potrwają kilka dni. W tym czasie na końcowym odcinku krakowskiego przedmieścia mogą pojawić się pewne utrudnienia dla pieszych.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Co w regionie w Radiu Impuls? W każdą niedzielę od 8 do 13. Od historii do kulinariów, od kultury do sportu. Pełny obraz regionu. Ciekawi goście, intrygujące tematy. Słuchasz i wiesz, co w regionie. Zaprasza Radio Impuls.
5: Sponsorem programu Co w regionie jest Urząd Miasta Puławy.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

Puławy doczekają się nowego dworca autobusowego. Przetarg na budowę węzła przesiadkowego przy ulicy Wojska Polskiego wygrała radomska firma. W centrum miasta ma powstać nowoczesny obiekt z zadaszonymi stanowiskami, ławkami, toaletą publiczną, energooszczędnym oświetleniem i instalacją fotowoltaiczną. Nie zabraknie także nowych nasadzeń zieleni oraz zbiorników na deszczówkę. Z nowego dworca mają korzystać autobusy MZK Puławy oraz prywatni przewoźnicy obsługujący połączenia między miastami. Budowa ma potrwać 8 miesięcy, dlatego pierwszych pasażerów obiekt powinien przyjąć w pierwszym kwartale przyszłego roku.

0: apel o dbanie o rowy melioracyjne. W związku z zapowiadanymi na ten weekend upałami warto pamiętać, że każda kropla wody ma znaczenie. Samorządy przypominają właścicielom gruntów o konieczności dbania o rowy melioracyjne, ale też zachęcają do działań, które pomagają zatrzymać wodę w środowisku. Im wolniej woda odpływa z pól i łąk, tym dłużej pozostaje w glebie. To z kolei pomaga ograniczać skutki suszy, która podczas długotrwałych upałów staje się coraz większym problemem. Eksperci podkreślają, że rozsądne gospodarowanie wodą jest ważne nie tylko dla rolników, ale dla wszystkich mieszkańców regionu.
1: Radio Impuls.

0: Przed mieszkańcami Dęblina dwa dni wspólnego świętowania. Dni Dęblina przyniosą wiele rozmaitych atrakcji. Jutro na Stadionie Miejskim wystąpią lokalni artyści, a także gwiazdy wieczoru. Zespoły Farba i Boys oraz wokalista Matt Sonic. Organizatorzy przygotowali również wesołe miasteczko, dmuchańce dla dzieci i strefę gastronomiczną. Piątkowa zabawa zacznie się o godzinie 16 i potrwa do północy, natomiast sobota upłynie pod znakiem jubileuszu 50-lecia Miejskiego Domu Kultury. Po godzinie 17 na placu nad Wisłą pojawi się m.in. wystawa, widowisko artystyczne oraz kino plenerowe. Nie zabraknie także rajdów rowerowych i spacerów oraz możliwości zwiedzania twierdzy Dęblin.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
6: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia

0: crazy for ya. Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region w czwartek. Rodzice młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg powinni pamiętać o nowych przepisach. Szczegóły przedstawia nadkomisarz Ewa Reyn-Kozak, oficer prasowa Puławskiej Policji.
1: Od 3 czerwca bieżącego roku obowiązują przepisy, na podstawie których kierujący rowerem elektrycznym, hulajnogą elektryczną bądź też urządzeniem transportu osobistego, którzy nie ukończyli 16 lat, mają obowiązek używania kasków ochronnych. Co istotne, przepisy te obowiązują niezależnie od tego, czy młoda osoba korzysta z własnego czy wypożyczonego pojazdu. Może to być bardzo istotne w sytuacji, kiedy dziecko przebywa na przykład na wypoczynku letnim, na wyjeździe wakacyjnym, kiedy ta czujność jest troszeczkę osłabiona. Przepisy obowiązują wszędzie, bez względu na to, od kogo dziecko do 16 roku życia bierze rower bądź też jedno z wymienionych przeze mnie urządzeń. Firmy, które wypożyczają rowery, odpowiadają za wypożyczony sprzęt, czyli za rower. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci i o młodzież do 16 roku życia, odpowiadają za nie rodzice bądź też opiekunowie prawni. I to na nich ciąży obowiązek zapewnienia odpowiedniego kasku takiemu dziecku. Wcześniej powiedziałam, że to nie jest ważne, czy jest to rower własny, czy jest to rower wypożyczony. O tym, żeby dziecko miało kask i właściwie z niego korzystało, powinni zadbać jego opiekunowie. Te regulacje, które weszły właśnie od 3 czerwca, są odpowiedzią na rosnącą liczbę zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży, podczas których upadek nawet przy niewielkiej prędkości może doprowadzić do bardzo poważnych urazów głowy. Kask to jest jeden z najprostszych sposobów, aby ograniczyć skutki tego typu zdarzeń. Obowiązek używania kasków ochronnych dotyczy także dzieci do lat 7 przewożonych na rowerze, rowerze z napędem, wózkiem rowerowym albo w przyczepce rowerowej i powinni o tym pamiętać opiekunowie. W przypadku, kiedy dziecko nie posiada kasku, dziecko bądź też młody człowiek do 16 roku życia, odpowiedzialność ponosi opiekun bądź rodzic i wówczas kara, jaką policjanci mogą nałożyć na taką osobę, to mandat w wysokości 100 zł.
0: Przypomnijmy, że nowe regulacje mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego i ograniczyć ryzyko poważnych urazów głowy. Zmieniamy temat i przenosimy się w plener. Setki młodych mieszkańców Lubelszczyzny wezmą udział w bezpłatnych zajęciach terenowych poświęconych przyrodzie i ekologii. To kolejna odsłona programu Plenery Edukacyjne, realizowanego przez Samorząd Województwa we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Dzięki przyznanym dotacjom uczestnicy odwiedzą najcenniejsze przyrodniczo zakątki regionu, m.in. Kazimierski i Kozłowiecki Park Krajobrazowy. Na miejscu czekać będą na nich warsztaty, zajęcia badawcze, gry edukacyjne oraz spacery z przewodnikami. Organizatorzy podkreślają, że program ma nie tylko przybliżać wiedzę o środowisku naturalnym, ale także promować ekologiczne nawyki. Wszystkie działania będą prowadzone do końca września z poszanowaniem zasad ochrony przyrody. Tymczasem miłośnicy historii i przyszli archeolodzy będą mogli zdobyć praktyczne doświadczenie podczas tegorocznych badań wykopaliskowych w Chodliku. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk poszukuje studentów, którzy chcą wziąć udział w letnich i jesiennych pracach terenowych. W lipcu badania będą prowadzone w rejonie wczesnośredniowiecznej osady sąsiadującej z Grodziskiem. Z kolei we wrześniu archeolodzy wrócą na cmentarzysko ciałopalne, znajdujące się w Lesie Chodelskim. Uczestnicy będą pomagać nie tylko podczas wykopalisk, ale również przy opracowywaniu odkrytych zabytków. W programie znalazły się także zajęcia z archeologii eksperymentalnej oraz udział w wydarzeniach popularyzujących historię regionu. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie na miejscu. Od historii sprzed wieków przechodzimy do wydarzenia, które od lat tworzy kulturalną historię regionu. Tego lata w Kazimierzu Dolnym odbędzie się jubileuszowa 20. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi. Z tej okazji na Placu Litewskim w Lublinie otwarto wystawę podsumowującą historię jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych regionu. Otwarcie ekspozycji poprzedziła konferencja prasowa z udziałem dyrektor festiwalu Grażyny Torbickiej, która zapewniła, że do obejrzenia będą najlepsze i najnowsze produkcje, wyświetlane już na prestiżowych europejskich festiwalach filmowych. Z kolei wojewoda podkreślił, że 20 lat nieprzerwanego rozwoju festiwalu to dowód na jego wyjątkowe miejsce na kulturalnej mapie Lubelszczyzny oraz ważny wkład w promocję ambitnego kina. Tegoroczna edycja Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym potrwa od 1 do 9 sierpnia. Z Zmieniamy temat i przenosimy się do spraw bliższych codziennemu życiu. Jak skutecznie pomagać bezdomnym zwierzętom? Odpowiedzi na to pytanie będzie można znaleźć podczas cyklu bezpłatnych szkoleń online organizowanych przez Fundację Zwierz. Spotkania odbędą się w lipcu i sierpniu i są skierowane do społecznych opiekunów kotów wolnożyjących, wolontariuszy oraz wszystkich osób zaangażowanych w pomoc zwierzętom. Uczestnicy poznają obowiązki gmin w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zasady współpracy z samorządami oraz praktyczne aspekty codziennej pomocy kotom. W programie zaplanowano 4 spotkania tematyczne. Zapisy prowadzone są online, a link do formularza znajdziecie na stronie gminy Stężyca. Tymczasem Puławskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zachęca, żeby bezdomnym psom podarować nieco swojego czasu i uwagi, zabierając je na spacer, mówi Edyta Sobala.
2: W tej chwili spacery odbywają się w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 12 do 15.30 i w sobotę od 11 do 15.30. Te godziny mogą ulec zmianie w momencie, kiedy zaczną się upały. Zazwyczaj wtedy jednak przeprowadzamy te spacery w godzinach porannych, bo w upały psiaki nie mają siły spacerować, nie jest to też dla nich bezpieczne, więc tutaj trzeba by było po prostu śledzić naszą stronę. Jeżeli zajdą jakieś zmiany w godzinach, to też o tym poinformujemy. Tak samo można spędzić czas z kotami, można przyjść, posiedzieć w kociarniach. Do tego również jak najbardziej zachęcamy, bo wiele z tych zwierzaków potrzebuje tego kontaktu z człowiekiem. My nie jesteśmy w stanie go zapewnić w takim zakresie, w jakim potrzebują.
0: Aktualne harmonogramy spacerów i odwiedzin sprawdzicie na stronie Puławskiego Schroniska. W nadchodzącą niedzielę w Puławach odbędzie się 2. edycja festiwalu muzycznego Puławave. Będzie to przegląd artystów, którzy prezentują różne gatunki muzyczne. Na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich w Puławach wystąpią Puławska Orkiestra Dęta, Nikodem i Piotr Paśniccy z muzyką instrumentalną inspirowaną postrokiem wokalistka Ozaja. A to nie wszystko, mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury.
3: Finałowym koncertem 2. edycji Puławave będzie występ Kacpra Go. To artysta szczególnie związany z Puławami, gdzie rozpoczęła się jego muzyczna droga. Szerokiej publiczności dał się poznać dzięki udziałowi w programie X Factor oraz The Voice of Poland, zdobywając uznanie jurorów i widzów. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w festiwalu. Będzie to, szanowni państwo, wyjątkowa okazja, aby wspólnie świętować jubileusz 120-lecie miasta Puławy, odkrywając lokalne talenty i cieszyć się muzyką w niezwykłej scenerii jednego z najpiękniejszych miejsc naszego miasta.
0: Niedzielny festiwal będzie częścią pikniku u księżnej Izabeli Czartoryskiej. Rozpocznie się o godzinie 16. Puławscy rowerzyści nie zwalniają tempa w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Oprócz indywidualnego kręcenia kilometrów, mieszkańcy mogą także uczestniczyć we wspólnych przejazdach. Do udziału w codziennych rajdach zachęca Łukasz Kostyra z Puławskiej Grupy Rowerowej.
4: Możemy zaprosić na 2 rajdy, które odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. O 18 to jest rajd dla bardziej zaawansowanych osób, to jest troszeczkę szybsze tempo. Natomiast o 20.15 Puławska Grupa Rowerowa wspólnie z Mosir organizuje rajdy dla osób mniej zaawansowanych. To są takie krótkie przejażdżki po mieście, około 10 do 15 kilometrów. I zaczynamy i meta też jest w tym samym miejscu, czyli pod domem chemika, pod stacją rowerową.
0: Organizatorzy podkreślają, że wspólne wycieczki są otwarte dla wszystkich chętnych. To okazja zarówno do aktywnego spędzenia czasu, jak i dołożenia swojej cegiełki do wyniku Puław w ogólnopolskiej rywalizacji.
4: Zapraszamy wszystkich, niezależnie od wieku, stopnia zaawansowania, na te rajdy o godzinie 20, ale przypominam również, że dzieci do lat 16 muszą mieć kask rowerowy, natomiast zachęcamy wszystkich do używania tych kasków dla własnego bezpieczeństwa.
0: Dla dorosłych uczestników miejskich przejazdów kaski nie są obowiązkowe, ale organizatorzy zdecydowanie zalecają ich używanie.
4: To jest bardzo ważna sprawa. Nie jest to oczywiście obowiązkowe i nie wymagamy tego, ale bardzo warto mieć ten kask, gdyż po prostu zdarzają się czasem jakieś małe upadki czy wypadki. I to nie na ogół na rajdach, tylko właśnie gdy jedziemy gdzieś do sklepu, gdy jesteśmy troszeczkę nieuważni, wtedy głównie takie rzeczy się zdarzają. Natomiast co do rowerów, co do kondycji, mamy różne rajdy, organizujemy je dla różnych grup, że tak powiem. I tutaj są rajdy szybsze, gdzie rzeczywiście być może trzeba mieć ten rower lepiej przygotowany, ale są też rajdy rodzinne, na które może przyjść każdy, przejechać go z nami i zobaczyć, czy mu coś takiego odpowiada.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
1: Po reklamie.
7: W kalendarzu 18 czerwca jest 22 czas na wiadomości.
8: Dwie kobiety usłyszały zarzuty w sprawie przetrzymywania bliźniaków przez kilkanaście lat w zamknięciu.
9: Do tej sytuacji miało dojść we wsi niedaleko Suwałk.
8: Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co wiadomo w tej sprawie?
10: Kobieta i mężczyzna, którzy obecnie mają blisko 50 lat, mieli być przez co najmniej kilkanaście lat przetrzymywani w zamknięciu przez swoją matkę i siostrę. Wychodzili tylko na teren gospodarstwa. Według moich nieoficjalnych informacji ich izolacja mogła być dłuższa. Trwać nawet 30 lat i zacząć się tuż po skończeniu przez nich podstawówki. Śledczy przedstawili dzisiaj zarzuty dwóm kobietom. Grozi im do 8 lat więzienia. W śledztwie ustalono, że miały zaniedbywać potrzeby higieniczne, żywieniowe i zdrowotne pokrzywdzonych. Dorosłe już bliźniaki przebywają obecnie w szpitalu psychiatrycznym.
8: Od początku piłkarskiego mundialu w USA służby przechwyciły już ponad 50 dronów, które pojawiły się w pobliżu stadionów i stref kibica.
9: Tylko w Kansas City w ciągu jednego dnia unieszkodliwiono 8 takich maszyn.
8: Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa wprowadziła zakaz lotów dronów nad obiektami mundialowymi i fanzonami ze względów bezpieczeństwa.
9: Obawy dotyczą m.in. możliwości wykorzystania dronów do zakłócania imprez masowych lub prowadzenia nielegalnej obserwacji.
8: W najbliższy weekend temperatura w Paryżu ma sięgnąć 40 stopni Celsjusza.
9: A poniedziałek może być według synoptyków najbardziej upalnym dniem w całej historii tego kraju, donosi nasz korespondent Marek Gładysz.
11: Władze Paryża apelują do turystów i mieszkańców, by zachowali ostrożność. Pili dużo napojów bezalkoholowych, unikali wysiłków fizycznych w słonecznym żarze, używali kremów przeciwsłonecznych i tak dalej. Według synoptyków z francuskiego Instytutu Meteorologicznego Meteo France największy problem polega na tym, że na razie nie widać końca tej rekordowej fali upałów. Co najmniej przez cały przyszły tydzień temperatura w Paryżu ma wynosić od 33 do 40 stopni Celsjusza. W niektórych regionach Francji może przekraczać 40 stopni. Piję dużo wody, spryskuję wodą twarz i ramiona oraz szukam cienia, tłumaczy mi młody paryżanin.
8: W Polsce to też będzie bardzo ciepły weekend.
9: No, na szczęście nie aż tak.
8: W wielu miejscach w kraju będzie jednak 30 na termometrach.
12: Czesi tylko zremisowali z Republiką Południowej Afryki 1-1 w grupie A piłkarskiego mundialu. Na gola Sadilka z pierwszej połowy odpowiedział z rzutu karnego Tyboho Mokena.
7: Noc w Puławach zapowiada się spokojnie, z częściowym zachmurzeniem i temperaturą około 13 stopni. Wiatr słaby, północny. Jutro w Puławach przewidywane jest zachmurzenie zmienne, miejscami z przelotnym deszczem. Temperatura wzrośnie do około 27 stopni. Kończymy nasze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z muzyką wybraną dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

sam czwarty spust. Zasłaniam okna, by nikt nie zobaczył drżący